0: Najwięcej roka w mieście. Centrum.
1: 1, 2, 3, 4.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej loka w mieście.
6: Chaos

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście! To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7. Teraz w każdym lubelskim domu można się poczuć jak na biwaku. To znaczy da się spać, dopóki nie wzejdzie słońce. Jeżeli się obudziliście przed wzejściem słońca albo razem ze słońcem, no to domyślam się, że możecie być ciągle lekko niedospani. No i tu pojawia się Radio Centrum. Zapraszam na Głowę do Góry od 7 do 10. Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Niezmiernie mi miło, że włączyliście się, by posłuchać rano radia. No i będę was dobudzał. Także zapraszam. Przed chwilą Alice in Chains, a teraz Weezer. We might as well be strangers. Zapraszam. Happy.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

stuleciu. To znaczy, odkąd tam gdzieś są pomiary, w Pruszkowie 105 lat temu zarejestrowano 40,2 stopnia w 1921 roku i to przez wiele lat, przez 105 lat był najcieplejszy dzień w ogóle w Polsce, jeżeli chodzi o pomiary w cieniu. No i się okazało, że wczoraj już przebiliśmy, bo mieliśmy w Słubicach na Lubuszczyźnie 40,5 stopnia, no i na, w Toruniu było 40,3 stopnia w cieniu, więc no było porządnie. No i dzisiaj, drodzy Państwo, mamy najcieplejszy dzień od wczoraj. Na to wygląda, że dzisiaj będą bite kolejne rekordy. Być może nawet w Lublinie osiągniemy około 40 stopni, więc jak ktoś zastanawiał się nad wyjazdem do ciepłych krajów, to ciepłe kraje są już tutaj. Złośliwi mówią, że to jest najgorętsze lato w naszym życiu i najzimniejsze lato całej naszej przyszłości. Mam nadzieję, że to nie jest prawda i trzymam kciuki za to, żebyście się dzisiaj nie przegrzali.

To Depeche Mode i Enjoy the Silence. No u nas cicho raczej nie będzie i nie jest, bo to Radio Centrum w końcu. A czas na przegląd lubelskiej prasy. 24 minuty po godzinie 7, drodzy Państwo. Zaczynamy od Dziennika Wschodniego na dziennikwschodni.pl. A Dziennik Wschodni pisze dzisiaj o tym, że na Górze Trzech Krzyży dostąpiono, a właściwie dostrzeżono sensacyjne rzeczy. Sensacyjne odkrycie na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Archeolodzy znaleźli groby dzieci sprzed setek lat. Na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym archeolodzy odkryli dwa dziecięce pochówki, datowane prawdopodobnie na XVI-XVII wiek. Badania rozpoczęto po tym, jak spod ziemi wskutek erozji wyłoniły się fragmenty ludzkiej czaszki. No nie chciałbym być tym turystą, który akurat zauważył tę czaszkę, gdy się wspinał na Górę Trzech Krzyży. Prawdopodobnie znajduje się tam większe cmentarzysko, a ponadto pozostałości dawnych budowli. Po więcej informacji na temat tego nowego na Lubelszczyźnie stanowiska archeologicznego odsyłam na dziennikwschodni.pl. Lublin 112 pisze dzisiaj o niesamowitej, bardzo ciekawej akcji strażaków. Takiej akcji jeszcze nie było. Strażacy chcą zebrać 4 miliony butelek i puszek na nowy wóz. Nie proszą o przelewy, nie organizują zbiórki pieniędzy i nie wystawiają skarbonek. Strażacy z OSP Żabce postanowili pójść zupełnie inną drogą. Ruszyli z niezwykłą inicjatywą pod nazwą Operacja 4 miliony, której celem jest zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. O motywacjach panów z OSP Żabce odsyłam tutaj, jeżeli chcecie poczytać, na lublin112.pl, gdzie w ogóle jest cały wywiad z nimi i z tym, co robią. No, jeżeli macie zaległe puszki, butelki, to myślę, że warto panom zawieźć i na coś się one dobrego przydadzą. No i na sam koniec kurierlubelski.pl pisze dzisiaj o tym, że najmniejszy park Lublina został otwarty dla mieszkańców i znajduje się w nim prawie 100 tysięcy nowych roślin. Mowa o parku Bronowickim, na który poszło 9 milionów złotych. Jak teraz wygląda i co się w nim teraz znajduje, to odsyłam na kurierlubelski.pl. To tyle z lubelskich donosów na światowe i ogólnopolskie. Zapraszam po godzinie 9.

0: pół do ósmej czas na informacje drogowe z Lublina. Zaczniemy sobie od remontów. Ciągle trwa remont na skrzyżowaniu na Łęczowskiej, Głębokiej i Alei Kraśnickiej. Tam mogą wystąpić problemy. Ponadto problemy również i remont na Puławskiej, gdzie zwinięto asfalt. Chodzi w szczególności o górną część ulicy Puławskiej przy skrzyżowaniu z Alejami Racławickimi do ulicy Księża Jerzego Popiełuszki. Ponadto ciągle trwa remont na Alei Unii Lubelskiej i w tym momencie również trwa remont ulicy Bernardyńskiej, więc tam możecie spodziewać się problemów z przejazdem. Ponadto, jeżeli chodzi o korki w Lublinie, drobne utrudnienia na skrzyżowaniu Eugeniusza Romera i Diamentowej i na skrzyżowaniu Diamentowej i Krochmalnej, choć tam to raczej standard i nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. Jeżeli chodzi o korki w innych częściach Lublina, no to drobne problemy mogą być na Alejach Racławickich, ale raczej powodowane światłami i nie powinniście stać dłużej niż normalnie. Jeśli natomiast macie informacje o korkach, wypadkach, zdarzeniach drogowych w Lublinie i poza nim, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

19 minut do godziny 8. No to jak jesteśmy przy temacie podróży, być może ktoś potrzebuje, poszukuje obecnie daczy, domku wypoczynkowego, domku letniego. No i chyba znalazłem coś, co może wam odpowiadać, taką mam nadzieję. Słuchajcie, w Niemczech jest do sprzedania najmniejszy zamek tego kraju. Nazywa się Alsterschlossen i uwaga, jest to zamek, zameczek właściwie, taki zamkunio o powierzchni 71 metrów kwadratowych, więc bardzo, bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Co więcej, jest to zamek dość tani, jak na zamek. Jeżeli nie orientujecie się w cenach zamków, to nie bójcie się, ja też średnio, ale wygląda na to, że jest to całkiem tania inwestycja, bo przeliczają na złotówkę jedyne 4 miliony 770 tysięcy złotych, więc tak wiecie. Nie za drogo, ale można sobie zameczek kupić, można sobie pozwolić, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, no to powtarzam, zameczek nazywa się Alsterschlossen i jest tam na przykład chociażby sala rycerska, która pomieści skromne 50 osób, więc jakbyście chcieli zrobić domówkę, zamkówkę w tym przypadku, to jak najbardziej jest możliwość. Nie ma za co. Być może ktoś się skusi, trzymam kciuki, żeby udało się ten zamek kupić, ale też poproszę, żeby mnie później zaprosić, bo ja też bym chętnie odwiedził, nie?

7 minut do godziny 8. Patrzę się na plakat Roba Zombie, który wisi w naszym studio. No i tak dochodzę do wniosku, że być może to jest najbardziej zombie poranek, zombie czas w roku. A dlaczego? A no po pierwsze dlatego, że mamy poranek. No poranek oczywiście sprawia, że jesteśmy zombie, dlatego że no jesteśmy niewyspani. Trochę bełkoczymy i snujemy się z rękami do przodu. Druga sprawa, jest poniedziałek, więc po prostu początek tygodnia, jeszcze się nie wdrożyliśmy. A trzecia sprawa, że jest upał, więc nam się podwójnie nie chce i podwójnie chodzimy, snujemy się po domu. I właśnie o tym jest następna piosenka. Laocze i zombie z dedykacją dla wszystkich, którzy czują się właśnie dzisiaj w ten sposób.

0: Minęła godzina 8, czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Rusza remont kluczowej ulicy w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy też o lubelskim czeku turystycznym oraz fatalnych skutkach fali upałów zalewającej całą Europę.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Dziś rozpoczyna się remont Alei Solidarności. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Modernizacja obejmie odcinek od wiaduktu na ulicy Poniatowskiego do Alei Sikorskiego w kierunku Warszawy. Należy wspomnieć, że jeden z pasów ruchu w stronę ulicy Ducha zostanie wyłączony z użytku pojazdów. Służby apelują o zachowanie bezpieczeństwa oraz stosowanie się do panujących przepisów. Województwo lubelskie uruchomi Lubelski Czek Turystyczny. Program wesprze turystykę i lokalnych przedsiębiorców. Na realizację przedsięwzięcia zabezpieczono 3 miliony złotych, z czego 1,5 milionów pochodzi z budżetu województwa, a pozostała kwota ma zostać przekazana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zgodnie z założeniami turyści będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 300 zł po wykupieniu co najmniej 2 noclegów na terenie Lubelszczyzny. Program ma przynieść korzyści branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz innym podmiotom związanych z obsługą odwiedzających. Start projektu planowany jest pod koniec lipca, natomiast szczegółowe zasady korzystania z czeków zostaną określone w regulaminie przygotowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Europa mierzy się z falą ekstremalnych upałów. WHO ostrzega przed rosnącą liczbą zgonów. Jak poinformował szef WHO, w Europie od 21 czerwca odnotowano ponad 1300 dodatkowych zgonów związanych z wysokimi temperaturami. Ekstremalne upały dotykają obecnie około 150 milionów mieszkańców kontynentu, który według organizacji ociepla się najszybciej na świecie. Francuska Narodowa Agencja Zdrowia Publicznego przekazała, że w ostatnich dniach we Francji zarejestrowano około 1000 dodatkowych zgonów w porównaniu z wcześniejszymi miesiącami. Najwyższe w historii temperatury odnotowano także m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach. Eksperci określają takie fale gorąca mianem cichych zabójców. WHO współpracuje z państwami europejskimi nad przygotowaniem systemów ochrony zdrowia i skuteczniejszym reagowaniem na kolejne okresy ekstremalnych temperatur. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Dziś obchodzimy Dzień Ratownika WOPR. To dobra okazja, by porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą podczas wakacji. Gościem Michała Zbytniewskiego będzie Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie. A w dzisiejszej audycji przyjrzymy się bliżej m.in. pracy ratowników, najczęstszych zagrożeniach nad wodą oraz zasadach, które mogą uratować zdrowie i życie. Zostańcie z nami.
0: A co w pogodzie? No w pogodzie lampa, drodzy Państwo. Cały dzień lampa. Obecnie już o godzinie 8 mamy 30 stopni. Dzisiaj maksymalnie do 39 lub nawet 40 powyżej zera, więc nawadniajcie się, trzymajcie się cienia i jeśli macie możliwość, to również klimatyzowanych pomieszczeń. Ciśnienie obecnie wysokie, 1017 hektopaskali. Biometr dzisiaj dopisuje, ale to nie biometr tutaj pozostaje nam tylko, jeżeli chodzi o dobre samopoczucie.
2: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowni. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
2: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!
0: Tu Akademickie Radio Centrum, 4 minuty po godzinie 8. Krzysiek Waltrykonek przy mikrofonie. Dzień dobry. Chciałbym powiedzieć, że być może ochłodzę wam jakoś dzisiejszy dzień, ale trudno mi powiedzieć, czy to na pewno będzie ten tak zwany case. Może trochę tak, może trochę. A jeżeli nie, to przynajmniej poprawię wam humory i zachęcę was do dzisiejszego działania w poniedziałek. Przynajmniej tyle mogę dla was zrobić. H.I.M. Wings of a Butterfly, żebyście mieli trochę motylków na początek dnia.

0: poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Jak pokazują temperatury, lato no zdecydowanie w pełni, jest gorąco, nic tylko wyjść nad wodę, popływać i trochę się ochłodzić, ale żeby to zrobić z głową, no to trzeba mieć z tyłu właśnie tejże głowy kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, których przed każdymi wakacjami warto pamiętać. Tak dobrze się składa, że dzisiaj, 29 czerwca, obchodzimy Dzień Ratownika WOPR. Święto ma swoją tradycję już od roku 1927, gdzie to ustanowiono Dzień Ratownika, a samo WOPR od 1962 roku pełni swoją działalność. A ze mną w studiu jest pan Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie. Witam w Radiu Centrum.
2: Witam wszystkich.
1: Jak ratownicy obchodzą swoje święto? Jest jakiś szczególny obrządek tego 29 czerwca, czy spędzają je po prostu w pracy, pilnując naszego bezpieczeństwa?
2: Najczęściej niestety spędzają je w pracy, pilnując naszego bezpieczeństwa. Zdarzają się oczywiście jakieś tam wieczorne imprezy okolicznościowe, natomiast no generalnie ten 29 czerwca najczęściej jest to dla nas już dzień pracy, bo to już jest okres wakacyjny.
1: Czy przygotowania do

0: z którymi spotykają się ratownicy nad wodą rokrocznie, to co by to było?
1: Nie ma jakiegoś takiego może jednej przyczyny, bo najczęściej padają pytania, co jest taką najczęstszą przyczyną utonięcia. Tonięcie to jest proces, więc to nie jest tak, że się ktoś potknął i utonął, tylko nastąpiła cała seria czynników, które na końcu spowodowały, no niestety, nieszczęśliwe zakończenie. Na pewno jednym z poważniejszych jest jednak w dalszym ciągu korzystanie z akwenów wodnych po spożyciu alkoholu. Mniej więcej 1/4 utonięć, które w Polsce zanotowuje się co roku, a jest ich mniej więcej około 400 osób, to 1/4 z nich była po użyciu alkoholu, więc można powiedzieć, że to jest jeden z ważniejszych czynników. No a tak poza tym to najczęściej jest to po prostu brawura, brak myślenia, niedoszacowanie własnych umiejętności. No i to razem i często właśnie z tym alkoholem tworzy ten cały ciąg zdarzeń, który kończy się nieszczęśliwym wypadkiem.
0: Skoro jesteśmy już przy używkach, czy jest coś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu, przy której możemy wejść do wody? Bo ktoś może pomyśleć, wypiłem jedno piwo, cóż to jest? Przecież nic nie czuję, czuję się doskonale, mogę iść pójść pływać. Ile jest w tym prawdy?
1: Moim zdaniem powinniśmy alkohol traktować w korelacji z wodą tak samo jak w korelacji z alkoholem, z samochodem, przepraszam. Więc czy jest bezpieczna dawka, po której możemy prowadzić samochód? No teoretycznie mamy jakąś tam granicę. Natomiast tu jest trudno powiedzieć, bo każdy z nas inaczej reaguje. Ja bym postawił twardo granicę. Nie wchodzimy do wody po spożyciu alkoholu, bo jeżeli zaczniemy klasyfikować, ile to jest bezpiecznie, to zabrniemy w dość ślepy zaułek, bo każdy inaczej się czuje po alkoholu, każdy inaczej na niego reaguje, każdy jest różna tolerancja na ten alkohol i oczywiście ja nie neguję faktu, że jak ktoś wypije jedno piwo, to on od razu jest pijany. No to zależy kto i zależy w jakich okolicznościach, chociażby temperaturowych. Więc raczej skupiłbym się na postawieniu twardej granicy i wtedy na pewno będzie bezpiecznie. Nie wchodzimy do wody, jak pijemy alkohol.
0: Doskonała reguła. Piłeś, nie jedź, piłeś, nie pływaj. Nie ma co ryzykować i bezpieczna dawka to po prostu mit, mówiąc wprost. Wspomnieliśmy o tym, że tonięcie to pewnego rodzaju proces. Jak wygląda tonący człowiek? Czy to jest stereotypowy obraz wyniesiony ze Słonecznego Patrolu, kiedy ktoś macha rękami, krzyczy na cały głos, czy potrzebuje pomocy, czy to osoba, która
1: nie krzyczy,
0: jest cicho?
1: Niestety nie krzyczy. To jest jeden z mitów, że tonący woła i krzyczy o pomoc. Tonący to też, jak powiedziałem, jest proces, więc to też nie jest tak, że to tonięcie zaczyna się w ułamku sekundy. To narasta. I to objawia się tym, że człowiek czym bardziej tonie, tak to nazwijmy, tym bardziej stawia swoje ciało w pionie. Zachowuje się kompletnie irracjonalnie, bo warto zauważyć, taką ciekawostkę przytoczyć, że w zdecydowanej większości przypadków toną ludzie, którzy potrafią pływać. Bardzo mało jest utonięć wśród osób, które nie potrafią pływać, bo one znają własne ograniczenie, mają ten instynkt samozachowawczy, który mówi im: nie potrafisz pływać, musisz zachować ostrożność, i one wchodzą do wody bardzo powoli, bardzo ostrożnie i na bardzo płytkiej wodzie. Więc człowiek, który tonie, to przede wszystkim jest to miejsce, gdzie nie ma dna, więc on staje w pionie i próbuje oddychać. Najczęściej kończy to się tym, że ta głowa raz się znajdzie na powierzchni, a raz nie, więc on natychmiast zaczerpnie razem z powietrzem trochę wody, co powoduje natychmiastowy skurcz krtani. No i nie krzyczy, za to rzeczywiście dość gwałtownie wykonuje ruchy rękami i po tym najłatwiej poznać, że coś jest nie tak. Jest to bardzo niestandardowe zachowanie, natomiast najczęściej odbywa to się w ciszy.
0: W jaki sposób możemy pomóc takiemu człowiekowi, kiedy widzimy, że członek naszej rodziny ma problemy? Wydaje nam się, że tonie, a w pobliżu nie ma ratownika. W jaki sposób mu pomóc? I też warto rozróżnić, czy czujemy się na siłach, aby mu pomóc.
1: I to jest trudne.

0: Bo w jakby naturze człowieka jest pomóc temu drugiemu w nieszczęściu, a już na pewno w sytuacji zagrożenia życia. Ale musimy do tego podejść bardzo racjonalnie i z głową, ponieważ takie po prostu wbiegnięcie do wody i próbowanie wyciągnięcia tego człowieka tonącego skończy się tym, że za chwilę będziemy mieli dwie osoby tonące. Przeciętny Polak pływa słabo. Albo wcale, ale załóżmy, że słabo. Więc taka słabo pływająca osoba nie jest w stanie wyratować osoby tonącej. Trzeba narobić dużo krzyku, skrzyknąć jak najwięcej ludzi, zapewnić sobie pomoc, ale przede wszystkim, jeżeli już próbujemy ratować tego człowieka, to nigdy nie podajemy mu własnej ręki, nie, w ogóle ograniczamy do zera kontakt bezpośredni, bo to jest zagrożeniem naszego zdrowia lub życia. Podajmy mu cokolwiek. Najlepiej, jakby to jeszcze było coś pływającego. Plaże są pełne w dzisiejszych czasach wszelkiego rodzaju zabawek pływających, dmuchańców, jakichś tam kółek, flamingów i innych krokodyli. To jest doskonały sprzęt ratowniczy, w cudzysłowie oczywiście, bo zakładam, że mamy sytuację taką, że nie jest to na kąpielisku, więc nie ma tam ratownika, nie ma osoby profesjonalnej, nie ma profesjonalnego sprzętu, więc podajmy cokolwiek, byleby to nie była własna ręka, chyba że zrobimy tak zwany łańcuch życia, czyli złapie się kilku silnych ludzi i ten ostatni poda rękę tonącemu, mając wsparcie tego poprzedniego, który go będzie trzymał asekurował. Człowiek tonący to jest człowiek bardzo niebezpieczny, bardzo silny, niemyślący, irracjonalnie się zachowujący, nie czujący bólu, nie mający kontaktu z rzeczywistością, nie reagujący na bodźce. Więc to nie jest tak, że my mu coś powiemy, on będzie nam współpracował z nami. Nie, złapie nas, wciągnie, będzie próbował po nas wyjść z tej wody, bo on ma w głowie tylko jedną myśl – oddychać.
1: Wspomnieliśmy o miejscach, gdzie nie ma ratownika i Lubelszczyzna to rejon, gdzie mamy dużo jezior, gdzie możemy pojechać sobie nad Wisłę, która jest wyjątkowo zdradliwa. Pochodzę z tych okolic i niestety sam byłem świadkiem historii, gdzie osoby wchodziły, wydawałoby się, w płytką wodę i po prostu tonęły, nie dało się tych osób uratować. Czy z tymi dzikimi kąpieliskami jest tak jak z alkoholem i pływaniem? Lepiej nie wchodzić dla bezpieczeństwa, czy możemy zaryzykować wejście do jakiegoś odludnego zakątka, chociażby jeziora?
0: To nie jest tak, że tam, gdzie nie ma ratownika, to nie można się kąpać, ale też musimy mieć świadomość, że nie ma drugiej linii obrony. Bo ratownik stanowi tą drugą linię, bo to my mamy przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo, bo nikt nie zadba o nas tak bardzo jak my sami. Jeżeli będziemy myśleć nad tą wodą, jeżeli to będzie jakieś takie przemyślane działanie poparte umiejętnościami, bo jest wiele zbiorników, które niestety, ale są nieźle przygotowane strukturalnie do kąpieli, natomiast z przyczyn różnych, bardzo często niestety ekonomicznych, gestor tego obiektu nie zatrudnia ratowników. Ale ma pięknie przygotowaną plażę, budeczki, jakieś tam zadaszenia na brzegu, można zjeść coś, wszystko jest oprócz wytyczonego kąpieliska i ratownika. No i trudno jest powiedzieć ludziom, że oni nie mogą się kąpać, tylko mogą się kąpać tylko tam, gdzie jest ratownik, bo wbrew pozorom, w porównaniu z miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli, to tych kąpielisk nie jest dużo. Ale są to miejsca 100% bezpieczne, dlatego że przez wiele lat praktycznie nie zdarza się sytuacja, żeby ktoś utonął w miejscu strzeżonym przez ratowników. Więc to znaczy, że to statystyki to są twarde dane. To jest absolutnie bezpieczne miejsce. I ten ratownik to jest ta druga linia obrony, bo my musimy sami o siebie dbać. I teraz jeżeli wchodzimy w miejscu, gdzie nie ma ratownika, to musimy mieć świadomość tego, że nikt nam nie pomoże, więc to jest podwójne ryzyko i trzeba wtedy szczególnie myśleć o tym, czego nie robić, żeby nie zakończyło się to rozpoczęciem procesu tonięcia.
1: Gdybyśmy mieli, chyląc się ku końcowi naszej rozmowy, wymienić takie najważniejsze zasady, o których możemy, musimy wręcz pamiętać przed tymi wakacjami, to co by to było? Co by pan mógł wymienić?
0: No zacznijmy od tego alkoholu, który jest taką oklepaną, powszechną wiedzą. Nie wchodzimy do wody po alkoholu, ale też jak już przyjdziemy nad to jezioro, wchodźmy do wody powoli, dajmy organizmowi się zaklimatyzować w tej wodzie. Nie skaczmy do wody tam, gdzie nie mamy pojęcia, w co wskakujemy. Czy tam jest głęboko, płytko i czy nie ma przeszkód podwodnych. Jeżeli pływamy na sprzęcie pływającym, zakładamy kamizelki i pamiętajmy, że dmuchane zabawki to nie jest sprzęt pływający. Maceracyk, kółko czy inny rodzaj zdmuchanego zwierzątka to nie jest coś, na czym wypływamy na środek jeziora. I pilnujemy dzieci w ten sposób, że pilnujemy je permanentnie, patrząc na nie cały czas, a nie raz na 5 minut podnosząc głowę z koca, czy aby nasze dziecko było tam, gdzie było 5 minut temu, bo dzieci mają swój plan i realizują go natychmiast, więc jeżeli idziemy z dziećmi nad wodę, to nie spuszczamy je z oczu, dopóki dziecko nie wyjdzie z wody.
1: W takim razie, czego możemy życzyć wszystkim ratownikom WOPR w dniu ich święta?
0: Spokoju. I tego, żeby nasze społeczeństwo bardziej słuchało tego, co się do nich mówi, bo zasady bezpiecznego zachowania nad wodą są naprawdę powszechnie wszystkim znane i teraz najważniejsze, żeby przypomnieć sobie o nich i zastosować wtedy, kiedy to jest najbardziej potrzebne, czyli nad wodą. Wtedy ratownicy będą mieli zdecydowanie mniej pracy.
1: Robert Wawruch, prezes zarządu rejonowego WOPR w Lublinie, był moim i waszym gościem. Dziękuję za te bezcenne i mogące ratować życie rady.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
1: Ja życzę udanych wakacji. Ostatnia w tym sezonie poranna rozmowa Radia Centrum już jutro o godzinie 8.10. A za dzisiaj dziękuję, Michał Zbytniewski, i do usłyszenia.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: 27 minut do godziny 9. Czas sobie zobaczyć na to, co tam na drogach w Lublinie. Wygląda na to, że Lublin jest przejezdny, natomiast zobaczymy sobie, co tam, jeżeli chodzi o remonty. Przypominam o remoncie na skrzyżowaniu ulic Głębokiej na Łęczowskiej i Alei Kraśnickiej. Dalej, remoncie ulicy Puławskiej, gdzie są bardzo duże utrudnienia dotyczące przejazdu. Dodatkowo remont obecnie na ulicy Bernardyńskiej, również na ulicy Unii Lubelskiej, tu bez zmian, oraz dzisiaj startuje remont na Alei Solidarności przy zjeździe na ulicę Ducha. Między innymi ten zjazd będzie wyłączony, więc jak widzicie, tutaj nasz Lublin się remontuje w czasie wakacji dość intensywnie. Jeżeli macie informacje na temat wypadków, zdarzeń drogowych, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: O, jaki piękny wtorkowy wieczór. Sprawdźmy, co się dzieje w radiu. Takie zbyt popowe. Jedziemy dalej. No, przynajmniej jest jakaś gitara. Ale ostatnia szansa, bo już naprawdę tracę cierpliwość. O! No i w końcu coś dobrego. Sygnał z garażu nadaje w każdy wtorek o godzinie 20. Najlepsze brzmienia muzyki garażowej i alternatywnej tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Zapraszam, Jakub Grys.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
8: Najwięcej roka w mieście!
9: Radio Centrum.

0: pięknie nam ten Jack White zagrał, a teraz czas na imprezę FM. Zostało 18 minut do godziny 9. Rozpoczniemy od koncertu, który już jutro, czyli 30 czerwca w klubie Graffiti The Clover Heart przyjedzie do Lublina. Oni grają celtyckiego punka, ale co jest ciekawe, jest to zespół grający celtyckiego punka, który pochodzi z Sydney w Australii, więc tu jest taki miszmasz z tego, co już sam doświadczyłem. W ogóle Australijczycy jako muzyce grają świetnie, a jak jest z celtyckim punkiem w ich wykonaniu, no to możecie sami się przekonać. Jutro o godzinie 19 w klubie Graffiti The Clover Hearts zagrają. Następnie przechodzimy do ogłoszeń bardziej festiwalowych. Przypominam, że od 2 do 5 lipca, czyli już w najbliższy weekend, odbędzie się festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Bardzo różne brzmienia to będą, bo i noise'owe, i jazzowe, ale też rockowe i metalowe. Z tych rzeczy, które mogą Was zainteresować, no to na pewno Therapy, na pewno Tram House, na pewno Acid Sitter, Furia Grakino oraz myślę, że też Dialek, który jest dość dziwny, ale jednocześnie bardzo ładny. Inne brzmienia, Wschód Kultury w tym roku przenoszą się do Parku Ludowego, więc też nie pomylcie, nie idźcie na Błonia, tylko do Parku Ludowego od 2 do 5 lipca, czyli w najbliższy weekend. No i na sam koniec ogłoszenie duże, jeżeli chodzi o Lublin. Soen wraca do Lublina, ostatnio widziani na Rock the Square w tamtym roku, no i wracają razem z Railans Tour. Będą w Lublinie 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Warto pójść, bo Soen to duży zespół. Jeżeli lubicie prog metal, no to myślę, że się odnajdziecie.
1: Radio Centrum.

Faith No More, Ashes to Ashes. No, klasyczek, drodzy Państwo. No i tak wspominkowo teraz będzie co do daty, którą mamy dzisiaj, to znaczy 29 czerwca. Co się wydarzyło w muzyce 29 czerwca? Ano na przykład w 1967 roku Keith Richards, oczywiście z The Rolling Stones, został uznany winnym za, uwaga, udostępnienie swojego domu, by palono w nim sałatę szatana, tak to nazwę. Ja mam wrażenie, że to nie była jedyna rzecz, do czego był dom Keitha Richardsa wykorzystywany na przestrzeni lat, jeżeli chodzi o rzeczy nielegalne, ale tak czy inaczej, został w 67 roku uznany za winnego i został skazany na rok więzienia, ale koniec końców uniknął tego więzienia i jego sprawa została, jak to mówią, zrzucona. No, The Rolling Stones, drodzy Państwo, no jeżeli chodzi o rock'n'rollowy żywot, sex, drugs and rock'n'roll, no to chyba tutaj trudno z nimi konkurować, po prostu. No to przy okazji tego wyroku wszystkiego najlepszego. The Rolling Stones, Gimme Shelter.

0: Minęła godzina 9, a więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o szkoleniach BHP dla pracowników ZUS oraz ponownych napięciach na linii USA-Iran.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Początek tygodnia z nieco wyższymi cenami paliwa. Ile zapłacimy? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii maksymalna cena litra benzyny PB95 wynosi dziś 6,02 zł. Benzyny PB98 6,70 zł, a oleju napędowego 6,17 zł. W porównaniu z obowiązującymi w piątek stawkami limity są wyższe o 7 groszy w przypadku PB95, o 5 groszy dla PB98 oraz o 5 groszy dla diesla. Przypominamy też, że obniżoną stawkę VAT na paliwo utrzymano do końca czerwca. ZUS rozpoczyna branżowe szkolenia BHP, aby praca była bezpieczniejsza niż kiedykolwiek. Zapisy dla pracowników już ruszyły. Ze środków na prewencję wypadkową Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje szkolenia dla osób szczególnie zagrożonych wypadkami i chorobami zawodowymi. W najbliższych miesiącach z takich praktyk będą mogły skorzystać kluczowe sektory – przemysł, handel i usługi publiczne.
2: Mamy miejsca na szkoleniach dla około 850 osób. Te seminaria będą dotyczyły różnych zagrożeń w miejscu pracy, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w naszym kalendarium na stronie zus.pl. Trwają już zapisy, a wszystkie te szkolenia są bezpłatne.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Zapisy potrwają do listopada lub wyczerpania wolnych miejsc. Szkolenia dotyczą różnych zagrożeń w miejscu pracy, np. nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na koniec informacje ze świata. Iran wstrzymuje rozmowy z USA po eskalacji konfliktu. Przedstawiciele Iranu nie wzięli udziału w zaplanowanych na niedzielę rozmowach technicznych z USA, oskarżając Waszyngton o odejście od wstępnych ustaleń i eskalację działań militarnych. 17 czerwca strony zawarły porozumienie zakładające m.in. 60 dni na wypracowanie ostatecznej umowy oraz wstrzymanie walk. Jednak od tego czasu doszło do kolejnych incydentów zbrojnych. W ostatnich dniach odnotowano ataki na statki w rejonie Cieśniny Ormus oraz wzajemne uderzenia na cele wojskowe i infrastrukturalne, za które obie strony obwiniają się nawzajem. Iran poinformował o atakach na amerykańskie obiekty w Kuwejcie i Bahrajnie, które potępiły działania Teheranu i zwróciły się o interwencję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że w przypadku dalszej eskalacji Iran przestanie istnieć, co dodatkowo zaostrzyło napięcia między stronami.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Nim się człowiek obejrzał, rozpoczęła się faza pucharowo Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. We wczorajszy wieczór fani futbolu mogli śledzić premierowe spotkanie pomiędzy Republiką Południowej Afryki oraz Kanadą. Ta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem Kanadyjczyków 1-0 po golu w doliczonym czasie drugiej części meczu. Dzisiaj wieczorem czekają nas dwa kolejne starcia. O 19:00 reprezentacja Brazylii zmierzy się z Japonią, natomiast o 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem. Przejdźmy do siatkówki. Za polskimi siatkarzami drugi tydzień zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia zakończyli rywalizację w Arenie Gliwice z kompletem zwycięstw. Biało-czerwoni pokonali wczoraj w ostatnim meczu Argentynę 3-1. Po wyniku meczu można byłoby uznać, że nie wydarzyło się w nim nic szczególnego, jednak zaglądając w statystyki, nie można nie przytoczyć rezultatu premierowego seta. Zakończył się on wynikiem 50-48 dla Argentyńczyków. Jest to najwyższy rezultat seta w historii Ligi Narodów. Po więcej ciekawostek na temat turnieju w Gliwicach zapraszam już dzisiaj na godzinę 18:30. Każde ze spotkań omówimy w programie Po drugiej stronie siatki, na który serdecznie zapraszam w swoim imieniu oraz Michała Chrapowickiego i Bartłomieja Płoszaja. Na koniec sporty motorowe. Za nami kolejny weekend z Formułą 1. Kierowcy rywalizowali tym razem na torze Red Bull Ring w Austrii. Najszybciej do linii mety podczas wczorajszego wyścigu dojechał kierowca Mercedesa George Russell. Na drugim miejscu podium zameldował się Max Verstappen z Red Bulla, a na trzecim miejscu finiszował Kimi Antonelli, czyli klubowy kolega zwycięzcy wyścigu. Kolejny weekend z Formuły 1 czeka nas już za tydzień. Najlepsi kierowcy świata będą wówczas rywalizować na legendarnym torze Silverstone w Wielkiej Brytanii.
0: No i na koniec pogoda. Obecnie 32,4 stopnia, a taką dokładną pogodę mamy maksymalnie dzisiaj do prawie 40, 39,5 stopnia. Około godziny 14 pojawi się na naszych termometrach. Dzisiaj słońce, chociaż mogą również pojawić się chmury. Pamiętajcie, by dużo pić wody i w miarę możliwości trzymać się w cieniu.
4: Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia. .eu. Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
0: Witam w ostatniej godzinie, już ostatniej godzinie głowy do góry, która powinna być podniesiona, chociaż wydaje mi się, że dzisiaj może się rozpuszczać. Ja na przykład się już powoli rozpuszczam, jak taki lód zostawiony, wiecie, na chodniku troszkę, i mam wrażenie, że wiele osób się ze mną utożsami. No tak czy inaczej, trzeba to jakoś przeżyć. Nie mamy wpływu na temperaturę, co prawda, ale możemy mieć wpływ na muzykę, którą gramy, więc zachęcam do tego, żeby dać trochę głośniej i zostać z Radiem Centrum.

nowość od Breaking Benjamin, Something Wicked. No, wytelepało nas. Was też wytelepało oczywiście. Mam nadzieję, że jednak nie aż tak poważnie, jak mi się wydaje. No i jest takie przysłowie, ono jest bardziej angielskie niż polskie, że jeżeli nie możesz z nimi walczyć, to do nich dołącz. I mam wrażenie, że chyba trzeba tak trochę zrobić z upałem, bo mam wrażenie, że ja mogę wam puszczać Last Christmas, mogę wam puszczać Zimną Falę na przykład, no ale to koniec końców chyba nie zmieni waszej pozycji tego, że jesteście mokrzy, spoceni i macie dość upałów. Więc w takim razie spróbujmy pójść w drugą stronę. Słuchajcie, spróbujmy wybrać się po prostu na pustynię. Spróbujmy zagrać gatunki, które będą się z tą pustynią kojarzyły i może trochę oswoić ten upał. Takim gatunkiem jest na przykład stoner rock, który powstał właśnie na pustyni. W Kalifornii co prawda, ale teraz iście kalifornijskie upały. I co prawda nie z Kalifornii, ale też z ciepłych krajów. Zespół Black Rainbows i piosenka Superhero Dope Proof. Być może uda nam się upały oswoić.

0: POD Rocking with the Best. No i drodzy Państwo, nadszedł czas na to, by zrobić przegląd prasy i ze mną również najlepszy Mikołaj Borowiec. Cześć Mikołaju.
1: Dzień dobry, dziękuję, że mnie tak ładnie przedstawiłeś.
0: Słuchaj, nie ma za co, dla Ciebie zawsze. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Nowa opłata za zakupy z Chin. Temu AliExpress te sprawy kupujesz?
1: Nie, chińszczyznę nie za bardzo.
0: Znaczy, kupujesz chińszczyznę, tylko nie przez tę stronę, po prostu.
1: Chińszczyznę do jedzenia.
0: Chińszczyznę do jedzenia, dobra, przy tym zostajmy, ja mam podobnie. Koniec tanich zakupów z Chin. Od 1 lipca część paczek wyraźnie zdrożeje, a to dlatego, że wprowadzona zostaje opłata, która dotyczy tego, że często zamawiamy pojedyncze małe rzeczy, tak? Czyli to jedno z tego, tu zamówimy buty jakieś podróby, tu zamówimy wiatraczek na laptopa, tu zamówimy jakieś inne tak zwane pierdolety. No i chodzi o to, żeby ukrócić ten proces zamawiania bardzo dużych ilości rzeczy za bardzo małe ilości pieniędzy. No i do każdej paczki z innym gatunkiem rzeczy będzie opłata 3 euro dodatkowo. Jeżeli natomiast zamówimy dużą ilość naraz, no to wtedy ta opłata jest tylko jednorazowa. To od 1 lipca wchodzi. No i co? Trzeba będzie zamawiać nie jeden, a 6 tysięcy wiatraczków chyba na to.
1: Dokładnie. 3 euro to jest... Dużo, no, sporo. Szczególnie, tak, że za 3 euro to tam pewnie można kupić sporo rzeczy.
0: Połowę sklepu można wykupić, to prawda. Co ty tam masz ciekawego?
1: Ja mam info z Donalda. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa pokazuje, że od lat 60. prawie dwukrotnie wzrosła średnia ilość mięsa spożywanego przez każdego człowieka w ciągu roku. Organizacja zauważa, że przemysł mięsny jest jednym z najbardziej przyczyniających się do zmian klimatu. W 1961 roku człowiek zjadał średnio 25 kg mięsa rocznie. Według obliczeń FAO w 2022 roku było to już 47 kg. Najbardziej gwałtownie wzrosła konsumpcja drobiu, średnio z 3 do 17 kg rocznie. Dwukrotnie zwiększyło się też spożycie wieprzowiny, osiągając poziom 15 kg rocznie. Jedynie konsumpcja wołowiny pozostała na poziomie zbliżonym do 61 roku i wynosi średnio 9 kg rocznie na osobę. A u Ciebie jak? Lubisz mięska zjeść?
0: No oczywiście, że lubię mięska zjeść, ale ograniczyłem w swojej diecie i na plus polecam sobie zjeść mięsko tak 2 razy w tygodniu, jeżeli chodzi o obiady, nie? No bo do kanapek, do czegoś, no to wiadomo, że można, ale tak 2 razy w tygodniu do obiadu jest spoko, można zrzucić o dziwo trochę kilogramów z siebie i jakoś tak człowiek się trochę lżej czuje, no i jest mniejsze ryzyko wyhodowania sobie podagry, czyli choroby królewskiej, że ci paluch puchnie i jest problem.
1: No to ja mogę mieć z tym problem, bo ja jakoś nie wyobrażam sobie perspektywy, gdzie jadłbym mięso tylko 2 razy w tygodniu.
0: To jak kiedyś przyjdziesz do radia i będziesz kulał, to będę wiedział dlaczego.
1: Zresztą sam często mówię, że najlepszymi potrawami, najlepszym jedzeniem na świecie jest mięso i czekolada. A najlepiej w tej kolejności.
0: A czekolada z mięsem?
1: Nie próbowałem, ale może być.
0: Ale może. Dobra, to ja mam na koniec taki kosmiczny temat. To znaczy, że teleskop Webba uchwycił zderzenie 6 galaktyk i powstaje kosmiczny gigant. To znaczy, właściwie prawdopodobnie już powstał, bo to zderzenie, które teleskop Jamesa Webba zarejestrował, miało miejsce, tak oceniają mniej więcej naukowcy, 12 miliardów lat temu. Także to już chwilka minęła, ale być
1: troszkę
0: może
1: tak,
0: jeszcze się
1: ale
0: łączą.
1: Też cały proces właśnie tego mieszania się tych galaktyk jest, podejrzewam, strasznie długi i może trwać do dzisiaj.
0: I bardzo skomplikowany, to prawda. Nie będę się tutaj wgłębiał w to, jak to wygląda, bo szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie ten układ przekształci się w olbrzymią galaktykę, jedną z największych, jakie dotąd udało się obserwować. To też ciekawe, no i oczywiście będziemy mieć czarną dziurę w środku. Dziękuję Ci, Mikołaju.
1: Ja również dziękuję.
0: Dobrego
1: i słyszymy się o 10:00.
0: Oczywiście.

0: promocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
6: No to w czym problem?
5: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
6: No i?
5: No i obawiam się, że nie zdąży.
6: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka.

0: Powtórka programu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
2: I oto nastał ostatni piątek przed wakacjami, 10:30 na zegarach i to jest właśnie ten czas, kiedy pora przeprowadzić ostatnią rozmowę w cyklu Flesz Ekonomiczny. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a na zakończenie tej serii, w tym sezonie, co warto oczywiście zaznaczyć, bo po wakacjach ta ekonomia dalej na antenie Radia Centrum będzie oczywiście obecna. Ze mną w studiu jest doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni, dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS. Witamy w Radiu Centrum.
3: Witam serdecznie.
2: Z Wydziałem Ekonomicznym ta audycja jest tworzona, co warto oczywiście przypominać. No i właśnie, trwa rekrutacja na studia. Cały czas możemy składać dokumenty na studia na UMCS. I pytanie, no nie może być inne. Dlaczego warto właśnie złożyć dokumenty na Wydział Ekonomiczny, na kierunki, które tam właśnie są?
3: Myślę, że Wydział Ekonomiczny dzisiaj bardzo podpowiada potrzebom rynku i jest odporny na pewne trendy rynkowe, które pojawiają się w naszym otoczeniu. Mówię tutaj w szczególności o zjawisku depopulacji, mówię o zjawisku sztucznej inteligencji i jako Wydział Ekonomiczny oferujemy bardzo szerokie spektrum różnych możliwości elastycznych dostosowujących naszych absolwentów do rynku pracy. Oferujemy te tradycyjne kierunki typu ekonomia, zarządzanie czy finanse i rachunkowość, ale dla osób ukierunkowanych już na pewne specjalności dajemy szansę studiowania logistyki, analityki gospodarczej czy międzynarodowych stosunków gospodarczych. Mówię tutaj o studiach pierwszego stopnia. Dostrzegając pewne trendy i pewne rzeczy w otoczeniu, także oczekiwania naszych studentów, w tym roku po raz pierwszy wracamy do uruchomienia studiów niestacjonarnych na pierwszym stopniu. Dostrzegamy to, że ludzie już nie tylko kończąc studia pierwszego stopnia, ale także na pierwszym stopniu chcą łączyć pracę ze studiami i wtedy to jest dla nich najlepsze rozwiązanie. W tym roku to zarządzanie na pierwszym stopniu jest nowością poza finansami i rachunkowością. No i to, co jest nowego w studiach drugiego stopnia, to przede wszystkim kierunki anglojęzyczne, business management, który poza business analytics i data science jest naszym nowym kierunkiem, ale bardzo prestiżowymi studiami, na które już dzisiaj mamy sporo zapisów, jest oczywiście kierunek biegły rewident, który wspólnie z Polską Izbą Biegłych Rewidentów uruchamiamy od tego roku i który jest bardzo prestiżowym, mam nadzieję, kierunkiem, który daje szansę robienia aplikacji biegłego rewidenta bez konieczności zdawania 10 egzaminów.
2: Jak słyszymy, Wydział Ekonomiczny nadąża za rynkiem pracy, wprowadzając chociażby nowe wspomniane kierunki. Jeżeli miałby pan powiedzieć młodym ludziom, w jaki sposób zachęcić ich i przekonać do tego, że po Wydziale Ekonomicznym będą mieli dobrą pracę oraz, co ważne w tych czasach, nabędą dobre umiejętności praktyczne, to co by pan powiedział?
3: Przede wszystkim sposób traktowania studentów i nasze podejście do nich jest bardzo merytoryczne, w sensie takim, że słuchamy ich potrzeb, ale z jednej strony, ale z drugiej strony realizujemy nasz program. Bardzo dobrze współpracujemy z Radą Wydziałową Samorządu Studentów i w sumie na przykład razem podjęliśmy decyzję o tym, żeby uruchomić analitykę gospodarczą na drugim stopniu w formie niestacjonarnej. Bardzo dobrze działa samorząd na naszym wydziale. Rokrocznie na swoje wyjazdy jeździ, wysyła około 100 studentów, zarówno tych, którzy po raz pierwszy przychodzą na nasze studia, jak i w trakcie roku akademickiego. Zachęcając do studiach na naszym wydziale, oczywiście mogę powiedzieć, że mamy kilkanaście pracowni komputerowych, co jest ewenementem, jeżeli chodzi o uniwersytet. Mamy bardzo dobrą pracownię badań jakościowych. To, co podjęliśmy za mojej kadencji, to jest remont barku i tym studentom, którzy zaczną studiować, mogę już śmiało obiecać, że w tym roku akademickim będą mieli prawdziwą strefę chilloutu, gdzie będą mogli poza studiami także przyjść i odpocząć, pobawić się we własnym gronie.
2: Dostęp do wygodnych kanap, krzeseł i do kawy na wydziale to bardzo ważna rzecz oczywiście. ale równie ważne jest, jeśli chodzi o ekonomię, współpraca z biznesem, która również na Wydziale Ekonomicznym ma miejsce.
3: Jak najbardziej. Współpracujemy z wieloma firmami. Mamy taką tablicę, na której powieszamy tabliczki z nazwami firm, z którymi współpracujemy. No, mogę się pochwalić, że zachęciliśmy w tym roku kolejnych biznesmenów do tego, żeby przytaczali swoje doświadczenia z praktyki i prowadzili zajęcia dla studentów. W tym roku chociażby po raz pierwszy studia na studiach zarządzania swoje zajęcia będzie prowadził pan Waldemar Ferszke. To jest prezes Mediceptu, firmy, która zrobiła olbrzymią karierę w trakcie pandemii. Ale to jest jedna z wielu firm. Oczywiście stale współpracujemy z firmą C, stale współpracujemy chociażby z doradcą. Oni proponują u nas nie tylko zajęcia w formie regularnej, ale także różnego rodzaju aktywności poza regularnymi zajęciami.
2: Wiele osób, jeżeli nie zdecydowana większość zaczynających studia, zastanawia się od razu, gdzie jeszcze ten swój czas można zainwestować. I taką możliwość z pewnością dają organizacje studenckie i koła naukowe, które także są obecne na Wydziale Ekonomicznym. Na co mogą liczyć młodzi studenci?
3: Młodzi studenci mogą liczyć przede wszystkim na wsparcie od władz dziekańskich w zakresie aktywnego prowadzenia działalności. Tych szkół studenckich jest około 10. One prowadzą przede wszystkim działalność w obszarze organizacji różnego rodzaju konferencji naukowych, na które zapraszają studentów także z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Pieniądze, które otrzymują, mogą przeznaczyć także na inne obszary działalności. One zawsze dają możliwość studentom samodzielnie wyboru pewnych obszarów, w których chcą się rozwijać, które są dla nich interesujące, a nie tylko narzuconego harmonogramu w ramach programów studiów.
2: Wymieniamy tutaj bardzo wiele czynników, które mogą zachęcić osoby po liceum, po technikum, żeby zgłosić się na Wydział Ekonomiczny, ale gdyby tak to skondensować i zrobić małą pigułkę, która mogłaby przekonać przyszłych studentów i studentki do tego, żeby aplikować na Wydział Ekonomiczny. Jak to skrócić i w jednym zdaniu zachęcić, aby złożyć dokumenty właśnie tutaj?
3: Po prostu młodzi ludzie powinni studiować to, co działa na rynku.
2: Ekonomia będzie zawsze potrzebna i zawsze będą osoby, które muszą zarządzać, muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak działa rynek.
3: Zdecydowanie tak i wbrew pozorom ekonomistów nie tak łatwo zastąpi sztuczna inteligencja. Dzisiaj słyszymy o wielu rzeczach, których sztuczna inteligencja zastępuje prawdziwego człowieka. Ekonomia łączy w sobie pewne rzeczy ilościowe, ale bardzo ważnym obszarem jest ten obszar jakościowy, umiejętności zarządzania, podejścia, zarządzania zespołami, współpracy w grupie. I w tym obszarze sztuczna inteligencja jednak będzie miała duży problem, żeby zastąpić człowieka.
2: I to chyba najlepsze podsumowanie. Nawet sztuczna inteligencja nie wygra z dobrze wykształconym absolwentem Wydziału Ekonomicznego. To był ostatni odcinek Flash Ekonomicznego, realizowanego we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS, a ze mną był dziekan tegoż wydziału, doktor habilitowany Marcin Lipowski, profesor uczelni. Dziękujemy za wizytę i za tę półroczną ponad już współpracę.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam oczywiście na studia na Wydziale Ekonomicznym UMCS.
2: Na wakacje Flash Ekonomiczny przechodzi w tryb uśpienia, ale obudzi się oczywiście współpraca z Wydziałem Ekonomicznym już w październiku. Wszystkie odcinki Flash Ekonomicznego dostępne są również w formie podcastu. Przy mikrofonie był Michał Zbytniewski. Dziękuję uprzejmie za ten i poprzednie odcinki i do usłyszenia już niedługo. Dobrego weekendu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

The Cats, pamiętam, 8 minut do godziny, a właśnie już 7 do godziny 10. No ja też pamiętam, o tym, żeby się z wami pożegnać, no bo drodzy państwo, kończymy naszą dzisiejszą poranną, poniedziałkową audycję. Bardzo mi miło, że włączyliście odbiorniki radiowe, czy to w telefonach, w komputerach, czy faktycznie w radiu. Tak czy inaczej jest to niezmiernie miłe i dziękujemy jako Radio Centrum, że zdecydowaliście się z nami odbyć tę poranną podróż. Dziękuję ślicznie, Krzysiek Walter-Chronek przy mikrofonie. Zimnego dnia wam życzę. Zimnego, chłodnego, pełnego cienia i przypomnę po raz kolejny. Pijcie dużo wody. Do usłyszenia.

0: Czy dziś upały będą gorsze niż wczoraj? O tym za chwilę. Będzie także o paraliżu ponad 20 linii kolejowych oraz akcji Sezon Lublin. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Ekstremalny upał nad Lubelszczyzną. Po południu nadciągnął gwałtowne burze z gradem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla całego województwa ostrzeżenie trzeciego stopnia przed afrykańskim upałem, który może dziś przynieść temperaturę od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza. Ulgi nie przyniosą także noce, podczas których termometry wskażą od 18 do 25 stopni. To jednak nie koniec niebezpiecznych zjawisk, ponieważ od godziny 15 w 21 powiatach regionu zacznie obowiązywać alert drugiego stopnia przed burzami. Meteorolodzy szacują prawdopodobieństwo ich wystąpienia na 80%. Prognozowane są ulewne opady deszczu do 40 mm oraz lokalny grad. W czasie nawałnic wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę, a punktowo osiągać nawet 100. Upały dotykają także kolej. PKP Intercity odwołały 21 pociągów. Powodem decyzji są awarie sieci trakcyjnej wywołane wysokimi temperaturami i trudnymi warunkami atmosferycznymi. Największe utrudnienia dotyczą połączeń m.in. na trasach Warszawa-Łódź, Kraków-Jelenia-Góra, Gdynia-Kostrzyn oraz Szczecin-Kołobrzeg. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową lub możliwość podróży innymi pociągami na podstawie tych samych biletów. Przewoźnik poinformował, że najwięcej opóźnień występuje również na liniach Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice oraz Kołobrzeg-Piła-Poznań. PKP Intercity apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów na stacjach i przypomina o możliwości składania reklamacji dotyczących warunków podróży. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od ponad 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek w specjalnym karnecie.
1: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach: kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. Zerknijmy jeszcze, jak pogoda wygląda na ten moment. Termometry pokazują 33 stopnie. Temperatura odczuwalna wynosi natomiast 35 stopni. Wiatr słaby, wiejący z prędkością około 10 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza umiarkowana.
2: Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia. .eu.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja. Podobno jak i poniedziałek, tak i cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: emocja.
1: Tak brzmi niedzielny poranek.
2: A tak wtorkowy wieczór.
1: Hard rock, punk, metal i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
0: Autopromocja.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola nie daj się im.
0: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja.
4: Najwięcej rocka w mieście.
3: Radio Centrum.

Odryczki chili w taką pogodę, skandal, ale nie, muzycznie jednak możemy. Red Hot Chili Peppers i Higher Ground za nami. Na zegarach mamy już 4 minuty po godzinie 13. No to zaczynamy poniedziałkowe wydanie Ośrodka Rocka na antenie akademickiego Radio Centrum. Dziś tak zwanym mistrzem mikrofonu będzie Jakub Grysto i pozwolimy sobie dziś na małą walkę. Walkę z poniedziałkami, samymi w sobie, z panującą pogodą, no i może nawet ze złym samopoczuciem. I na sam początek naszej batalii The Fight Song i Marilyn Manson.

11 minut po godzinie 13. Foo Fighters oczywiście, Best of You na 98.2 FM. A pogoda za oknami jest, no nie wiem, nie powiedziałbym, że najlepsza, bo aktualnie, jak dobrze wiemy, IMGW dało ostrzeżenie, a konkretnie 3 stopnia. Najwyższy poziom zagrożenia meteorologicznego, no i temperatura aktualnie wynosi 38 stopni Celsjusza. Ja z tego nie skomentuję, spuszczę na to kurtynę milczenia, ale nie zamilknę, jeżeli chodzi o drugie zagrożenie. Zagrożenie hydrologiczne, no bo dziś i jutro prawdopodobnie szykują nam się intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Skrajność w skrajność. Tego też nie skomentuję. A co teraz możemy usłyszeć? No, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mamona, Republika, już teraz.

A to było Nothing More. Do you really want it? Na 982 FM, no to mamy dla was informacje z kategorii nikt nie pytał, ale każdy potrzebował. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tej pogodzie. A dlaczego? Bo okazuje się, że wczoraj padł rekord, historyczny rekord temperatury 40,5 stopnia Celsjusza w Słubicach. Powiem tak, pozdrawiamy wszystkich Słubiczan, ale spokojnie, Lubelskie też ma niezłe upały. Przykładowo dziś tropikalny Zamość, czyli na termometrach starego miasta mamy dzisiaj 38 stopni Celsjusza. Znowu, ja tego nie skomentuję, ale już dajmy spokój sobie z tą pogodą, wrócimy do innych, ważniejszych tematów. Tilaf na przykład, już teraz.

0: promocja.
1: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

miesiące od Power of Trinity jest za nami, a przed nami wakacje. I co zrobić w te wakacje na przykład w naszym mieście? No można sobie pozwiedzać muzea. Przykładowo 1 lipca, to jest w środę, jest darmowy wstęp między innymi do Muzeum Józefa Czachowicza, a w czwartek już do Muzeum Historii Miasta Lublin. Ale takim najważniejszym chyba wydarzeniem, nie muzealnym, a kulturalnym, będzie oczywiście Festiwal Wschód Kultury i Inne Brzmienia od 2 do 5 lipca w naszym mieście, w Parku Ludowym. Wszystko za friko, no same świetne rzeczy. No a przed nami zespół, który nie zagra na innych brzmieniach, a powinien. Suede, już teraz.

wakacyjny klimat aż kipi z naszych radioodbiorników. Cudzo, Cinema Club i kawałek I Can Talk na 98.2 FM. Tytuł sugeruje, że mogę coś powiedzieć, no to powiem wam, drodzy słuchacze, drodzy kierowcy, raczej powinienem powiedzieć, jeżeli planujecie podróż w kierunku Warszawy, no to będziecie mieli mały problem, bo na starej drodze krajowej numer 17 w miejscowości Żerć doszło do zderzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego i auta osobowego, więc aktualnie ruch odbywa się jednym pasem serwisowym. Ja naszym słuchaczom też przypominam, że możecie oczywiście wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515 515 982.

Paranormal i historie jednego spotkania, a my powiemy sobie o spotkaniu pewnego driftera z uliczką, a później z policją, bo pojawiła się informacja o tym, że policjanci zatrzymali kierowcę BMW w naszym mieście, który wpadł na pomysł, żeby sobie ruszyć driftem na pewną lubelską uliczkę. No palenie gumy w taką pogodę to nie jest najlepszy pomysł, no i ten pomysł zakończył się nie tylko konsekwencjami w kontekście drogi, ale również tym, że owy 29-latek był również poszukiwany do odbycia kary 8 lat pozbawienia wolności. No teraz sobie w kiciu przemyśli to jeszcze raz, żeby się nie wychylać, a jeżeli chciał podriftować, to mógł odpalić po prostu Need for Speeda na konsoli.

kawałek o metamorfozie, tylko nie takiej kawkowej. Animal I Have Become, czyli 3 Days Grace na początek drugiej części Ośrodka Rocka. 14 minut po godzinie 14 przed mikrofonem Jakub Gryz. No i witam Was jeszcze raz, tych, którzy są z nami od początku, jak i tych, którzy dopiero do nas dołączyli. The Pretty Reckless już teraz i 4 I Am Deaf.

0: to know you.
1: Reklama.
2: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

Mamy prawie 13 minut po godzinie 14, a zespół Disturbed nakazuje nam, abyśmy wykrzyczeli z mocą 2000 słońc. No, te słońce to już sobie sam wymyśliłem. Shout 2000 za nami, a przed nami co? No sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje w ten gorący poniedziałek. 29 czerwca. Po pierwsze, swoje imieniny obchodzi Piotr i Paweł. To nie jest żadne lokowanie produktu, spokojnie. Tak mi nakazuje owa kartka. No ale oprócz tego, jeszcze swoje imieniny obchodzi Beata oraz Maria. Wam wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, oczywiście. To no i żebyście sobie poradzili w ogóle w ten przepotężny upał. No i mawia się, że nie ma czegoś takiego, jak przypadki, są tylko znaki. Dlatego też również 29 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tropików. No i z tej okazji, no i też z drugiej okazji zagramy pewien numer, no bo po pierwsze Dzień Tropików, ale też nasza stała słuchaczka zaproponowała nam utwór z okazji właśnie panujących upałów, z dedykacją taką, żebyście też wszyscy pili wodę. Azyl P. już teraz i Chyba Umieram na 98.2 FM.

mamy prawie 23 minuty po godzinie 14, no to może na małą dawkę informacji dla kierowców. Znowu, ale dosyć ważne te informacje, gdyż mówimy tutaj o utrudnieniach w centrum miasta. Dwóch. Po pierwsze, najpierw w najbliższy piątek, 3 lipca, szykują się zmiany związane z obchodami rocznicy Cudu Lubelskiego, więc na pewno napotkacie problemy z przejazdem w samym centrum miasta. A druga sprawa dotyczy Placu Zamkowego, bo od 1 do 5 lipca plac zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu z okazji organizacji Jarmarku Rycerskiego na Placu Zamkowym. Oj, kierowcy, macie jednak ciężko, no to może na rozładowanie emocji już teraz Soundgarden i Spoonman.

Zakończenie tego utworu zawsze bawi. Kult, piosenka młodych wioślarzy za nami, a przed nami zapowiedź koncertu i to niemałego, trzeba przyznać. Pojawiła się informacja o tym, że Islandczycy z zespołu Kallio przyjeżdżają do Polski w ramach trasy Way Down We Go To z okazji 10-lecia ich chyba najważniejszego i największego albumu, czyli AB. No i też promują oczywiście wersję deluxe tego krążka. Zagrają kiedy? 19 marca w Warszawie na Torwarze, więc szykuje się naprawdę niezwykle ciekawa propozycja na początek przyszłego roku, a o pozostałych wydarzeniach, te, które odbędą się w najbliższym czasie, usłyszycie już za niecałe 6 minut w imprezie FM.

Ocean i na zawsze za nami. No pozostańcie z nami, może nie na zawsze, ale przynajmniej na chwilę, bo sprawdzimy sobie teraz w ramach imprezy FM w Akademickim Radiu Centrum najciekawsze i według mnie najlepsze propozycje, które koncertowe w najbliższym czasie. Zaczynamy! Klub Graffiti na sam początek. Koncert już jutro o godzinie 19, czyli 30 czerwca i sprawdzimy sobie, jak brzmi koniczyna w kształcie serca. The Cloverhass, czyli jeden z najnowszych i najszybciej rozwijających się składów na scenie celtyckiego punka, już właśnie w klubie Graffiti jutro. To jest zespół, który muzycznie brzmi jak połączenie, czy też skrzyżowanie wczesnego Dropkick Murphys z Green Day. Ciekawa propozycja, tak mi się wydaje, więc jeżeli chcecie więcej, poznać więcej szczegółów na temat tego wydarzenia, no to znajdziecie je na Facebooku klubu Graffiti. Następna propozycja w klimatach może nie punkowych, a bardziej postpunkowych. Aż 3 koncerty New Model Army odbędą się w naszym kraju. Najpierw 6 lipca w Białymstoku w klubie Zmiana Klimatu, następnie 7 lipca w Warszawie w klubie Progresja oraz 8 lipca we Wrocławiu w Centrum Koncertowym A2. New Model Army to, jak wspominałem, klasyk właściwie muzyki postpunkowej, nowofalowej, gotyckiego rocka, rocka alternatywnego. Bardzo dużo tego jest. To jest zespół, który gra już od ponad 40 lat. No i sprawdzimy sobie, czy dalej są w formie. Więcej informacji na temat tych koncertów znajdziecie na stronie organizacji.

0: Zetora. No i ostatnia propozycja, w sumie podobnie w klimatach post-punka, ale też punka, bo mówimy w sumie o pierwszym zespole brytyjskim, który wydał też pierwszy singiel i album punkowy w historii. Mówimy tutaj o formacji The Damned, która zagra 9 lipca w Krakowie w klubie Studio. Zespół, który celebruje swoje 50-lecie, jeżeli chodzi o karierę sceniczną, więc to jest niezwykle ważny koncert. Koncert w sumie historyczny, jeżeli chodzi o występy w naszym kraju. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie organizatora.
1: Radio Centrum.

0: zespół o jakże futurystycznej nazwie. We Were Promised Jetpacks z numerem Quiet Little Voices. Drodzy słuchacze, zostało nam niecałe 7,5 minuty do godziny 15. Kończymy już i zamykamy nasz dzisiejszy Ośrodek Rocka, ale obiecuję wam, że zostaję was w dobrych rękach, czy też dobrym głosie. Gabriela Wolińska jest ze mną. Cześć.
1: No cześć, cześć.
0: Zapytam cię o bardzo prostą sprawę. Co dla nas dziś przynosisz w ramach Godzin Szczytu?
1: No właśnie takie te malutkie głosiki to mi mówią, że mam dla was karnecik do właśnie wygrania na Kazimiernication.
0: Czyli wysyłasz naszych słuchaczy do Kamieniołomu.
1: Dokładnie.
0: Kto chce się wybrać do Kamieniołomu, niech z nami zostanie już za chwilę Godziny Szczytu po godzinie 15. Zostawiam was jeszcze z kawałkiem no kultowym Fire Women, czyli The Cult, a następnie Buzzcocks i Ever Fallen in Love. A przed mikrofonem był Jakub Gryz. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.

0: To nie był oczywiście żaden fragment ze Shreka, tylko Buzzcocks z kawałkiem Ever Fall in Love na praktycznie już godzinę 15, czyli czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Tragiczny bilans nad wodą. O tym za chwilę. Powiem również o inwestycji w obronność Lubelszczyzny oraz świadczeniach 800+.
0: A wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Upały zachęcają do korzystania z otwartych kąpielisk. Chwila nieuwagi jednakże może doprowadzić do tragedii. Wczoraj w całej Polsce doszło do serii tragicznych zdarzeń nad wodą. W kraju utonęło łącznie 17 osób. Od 1 kwietnia bilans ofiar na wodzie wzrósł do 96, a w samym czerwcu wyniósł on 55 osób. Służby przypominają, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po alkoholu i nie przeceniać własnych umiejętności. Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze. Województwo zyska ponad 90 milionów złotych na zadania związane z obronnością. Dziś w sali kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste przekazanie umów na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. W spotkaniu wzięło udział blisko 90 przedstawicieli samorządów z terenu województwa lubelskiego.
2: Podpisanie pierwszej transzy umów na ochronę ludności i obrony cywilnej dla województwa lubelskiego, województwa przygranicznego, przykrątowego w kwocie 296 milionów złotych to jest konkret. To nie są puste deklaracje, to nie są papierowe czerki, to są konkrety. To są pieniądze na wyposażenie, to są pieniądze na inwestycje podwójnego zastosowania, czyli dual use. Obiekty, inwestycje, które w czasie pokoju mają służyć naszym mieszkańcom, a w czasie zagrożenia mają ich chronić.
1: Mówi posłanka do Parlamentu Europejskiego Marta Wcisło. Środki służyć będą m.in. zabezpieczeniu miejsc schronienia i ewakuacji dla ludności cywilnej, a także zakupów w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw. Lublin otrzymał niespełna 13,5 miliona złotych, a dla porównania Starostwo Powiatowe w Łęcznej równo 15 milionów złotych. Łączna wartość umów to blisko 93,5 miliona złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Blisko 1000 zł czeka na rodziców. Jednak czas na dostarczenie podania o uzyskanie pieniędzy jest ograniczony. Już jutro, 30 czerwca, mija termin składania wniosków o świadczenia 800+. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęły zgłoszenia dotyczące przyznania środków finansowych na ponad 6 milionów dzieci z całej Polski. W województwie lubelskim wsparcie może uzyskać około 310 tysięcy pociech.
3: Jeżeli zgłoszenie trafi do ZUS do końca czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało razem z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś się spóźni, to 800+ otrzyma dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Wnioski o 800+ przyjmujemy tylko elektronicznie przez portal e-ZUS, aplikację mobilną mZUS, bankowość elektroniczną i rządowy portal Empatia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Program rządowy przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 roku życia. Rodzice niepewni statusu złożonego podania mogą zweryfikować dane za pośrednictwem portalu e-ZUS.
0: No i przyszedł czas na pogodę i chyba nie muszę wam mówić, że jest gorąco, aczkolwiek wspomnę, że na termometrach mamy 39 stopni, a odczuwalna temperatura to 40 stopni. No i właśnie wiatr co prawda jest, ale jak dmucha gorącym powietrzem, to wcale nie jest przyjemnie. No i co prawda mamy teraz słońce, a regionalnie mogą się wieczorem pojawić burze, ale póki co lampa na całego.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: No i godziny szczytu zarówno na drogach, zarówno w temperaturze, jak i w Radiu Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I dzisiaj będę z Wami do godziny 18. Tak jak wspomniałam, mam dla Was konkurs z biletami do wygrania, czy raczej całym karnetem na Kazimiernication, więc zostańcie z nami. To może w drugiej połowie godziny sobie przybliżymy, jakie zasady dzisiaj będą panować. A póki co posłuchamy sobie Kings of Leon i Use Somebody. To już teraz na 98.2 FM.

12 minut po godzinie 15 w Akademickim Radiu Centrum, więc sprawdzimy sobie, kto może dzisiaj właśnie obchodzi imieniny. Piotr, Paweł są to dzisiaj i Beata, Maria, Emma, Benedykta, przepraszam, Emma, Iweta, Kasiusz i Kasia, więc wszystkiego najlepszego wszystkim solenizantom życzymy od redakcji Radia Centrum oczywiście, a z nietypowych świąt. Mamy dzisiaj Dzień Rybaka, Dzień Ratownika WOPR, czy też Międzynarodowy Dzień Tropików i trzeba przyznać, że właśnie do tego święta to pogoda się jak najbardziej stosuje i świętuje. No my niestety siłą rzeczy również razem z nią. No ale jeszcze ta pogoda dzisiaj nam się tu będzie przewijać, będzie tematem naszego konkursu, ale co dokładnie właśnie będę od was chciała dzisiaj wyłuskać, no to może tak za nieco jakieś 20 minut sobie właśnie powiemy. A na razie posłuchamy sobie The Cure, Play for Today, to w waszych głośnikach już teraz.

0: Fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a w ostatnim kociołku w tym sezonie wypadałoby się zabrać za dzieło wielkiej wagi. Dosłownie i w przenośni. Bierzemy na tapet Drogę Królów Brandona Sandersona, która wydana została w oryginale w 2010 roku. Mogłoby się wydawać, że w Rosharze panuje spokój, oczywiście względny, gdyż przy tylu narodach trudno o idealną harmonię. Kiedy jednak król Alefkaru chce zawrzeć traktat z niedawno odkrytym plemieniem, zostaje przez nich zamordowany. To uruchamia całą machinę wojenną, która układa życie Aletyjczyków na kolejne kilka lat. Wojna nie dotyka jedynie tych, którzy wyjechali na strzaskane równiny, by zemścić się za zmarłego króla, ale jak w wielkim ekosystemie ma wpływ na wszystkich mieszkańców Roszaru. Do tego od pewnego czasu ludzie na całym kontynencie, tuż przed śmiercią, zaczynają mówić niepokojące słowa, które brzmią dosyć proroczo. I wchodzimy tu w kolejny świat high fantasy. Jak to u Sandersona, światotwórstwo jest na bardzo wysokim poziomie. Może nie spotkamy elfów i krasnoludów, ale większość narodów Roszaru ma swoje charakterystyczne cechy, chociażby wyglądu. Do tego prawie cały świat podporządkowany jest niebezpiecznym arcyburzom, które z jednej strony niszczą każdą wątłą rzecz, jaką napotkają, a z drugiej napełniają kamienie szlachetne.

0: świetne tajemniczym burzowym światłem. Niektórzy potrafią je wykorzystać, chociażby dzięki dusznikom, za pomocą których można na przykład zamienić ogromny kamień w pył lub usunąć z krwi truciznę. Ważnymi przedmiotami związanymi z burzowym światłem są też pancerze i ostrza od prysku, które wzmacniają wojownika, co podczas trwającej wojny jest nieocenione. Świat ten jest na tyle szczegółowy, że zdradziłam wam jedynie ułamek tego, co proponuje nam autor. Droga Królów rozpoczyna całą serię zwaną Archiwum Burzowego Światła. Mieści się ona w 5 tomach po każdej wielkości. To oznacza, że fabuła rozwija się niespiesznie. Nie nudzimy się jednak, po prostu Sanderson wprowadza bardzo dużo wątków i kilka perspektyw, a do tego poznajemy stopniowo historię poszczególnych bohaterów, która tłumaczy, skąd się oni wzięli i dlaczego zachowują się tak, a nie inaczej. Każda pierwszoplanowa postać jest zbudowana z dużą dbałością o zaplecze fabularne, wprowadzając do ogółu fabuły dość duży wkład. Charaktery bohaterów są bardzo zróżnicowane, pomijając już fakt, że każdy jest na innym etapie życia, pochodzą z różnych warstw społecznych, a do tego ci najważniejsi, uczestniczący w narracji, mają nietypowe zdolności, które dodatkowo uwypuklają ich wagę w tej serii. Początkowo dzielą ich duże odległości, ale przynajmniej dochodzi spotkanie już na koniec pierwszego tomu, tak wam zdradzę. Po drodze obserwujemy ich przemiany, szybsze bądź wolniejsze, ale praktycznie żadne z nich nie pozostaje w stagnacji. Gdy tak wam opowiadam o tej serii, niektórym może się wydawać, że taki pokaźny projekt, rozbudowany świat i skomplikowane postacie to trochę za dużo, a czytanie tego może być dosyć nudne. Wręcz przeciwnie, może z początku, kiedy czytelnik musi szukać na mapie, gdzie się znajduje bohater, no i wyłapać te konteksty fabularne potrzebne do zrozumienia sytuacji, no to trzeba trochę wtedy włożyć wysiłku, ale z każdą kolejną stroną nabierzecie ochoty na kontynuowanie lektury. Sam autor przyznaje, że to jego dzieło życia, więc warto poświęcić Archiwum Burzowego Światła trochę czasu, żeby chociaż docenić ilość pracy, która została włożona w tę serię. Droga Królów Brandona Sandersona rozpoczyna Archiwum Burzowego Światła i polecam chociaż ten jeden tom przeczytać, bo oprócz samej treści, cała otoczka narracyjna, którą obserwujemy też poza głównym wątkiem, jest zdecydowanie zjawiskiem wartym zobaczenia. Dodatkowo w wersji jubileuszowej otrzymujemy ilustracje i kilka objaśnień ułatwiających nam poznanie tego świata. A z racji, że to już ostatni fantastyczny kociołek w tym sezonie, życzę wam przede wszystkim czasu. Czasu, który będziecie mogli poświęcić na poznawanie fantastycznych dzieł bez względu na to, czy będzie to książka, film, serial czy gra. Była z wami Gabriela Wolińska. Do usłyszenia.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

0: Skoro na zegarach już wpół do czwartej, to sprawdźmy, co się dzieje na lubelskich drogach i mam informację o stłuczce, która się zadziała na rondach pod zamkiem, bardziej przy wylocie z Ruskiej, więc tutaj mogą się tworzyć korki większe niż zazwyczaj, bo i tak już dużo samochodów tam się znajduje. To samo na skrzyżowaniu przy Grafa, czy też na skrzyżowaniu Smorawińskiego z Szeligowskiego. Tutaj też dużo samochodów się już naspierało. Podobnie jak na Alei Solidarności przy skrzyżowaniu z Lubomyską i Kompozytorów Polskich. Przypominam też, że trwa już remont od wiaduktu z ulicą Poniatowskiego właśnie w stronę Warszawy, więc tam ruch może być nieco ograniczony. No i jeszcze na południu klasycznie już Krochmalna Diamentowa się trochę korkuje, a przede wszystkim Jana Pawła II tutaj najwięcej samochodów. Jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, czy o czymś konkretnym nie powiedziałam, jakimś wypadku czy korku, to piszcie śmiało pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z Funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Największej roku w mieście.

Cykady na cykladach od Manam na antenie Radia Centrum. I co prawda właśnie cykady kojarzą się z latem, a z latem festiwale, więc pora chyba na nasz konkurs. Dzisiaj do wygrania jest karnet na 3 dni Kazimier Vacation, czyli od 16 do 18 lipca, na którym wystąpią chociażby Kacperczyk, ale też Grzegorz Turnał, Igo, czy też Kaśka Sochacka oraz Natalia Przybysza. To tylko ułamek artystów, którzy tam właśnie zagrają. No i dzisiaj mam dla was zadanie związane z naszą pogodą, bowiem no chciałabym od was niekonwencjonalne sposoby na upał. Jak można sobie radzić właśnie z upałem? 515-515-982. Im ciekawszy pomysł, może być absurdalny, może być nieco nierealny, ale żeby był powiązany z upałem, no ja na przykład tak wam może pomogę delikatnie, wyjaśnię, o co chodzi, że na przykład ja pogłaśniam sobie muzykę, żeby po prostu nie słyszeć gorącego powietrza. Więc jeśli wy macie jakieś tego typu pomysły, to 515-515-982, czekam na SMS-y od was do wygrania, co jest. Przypominam, karnet na Kazimier Vacation, więc telefony w dłonie.

Ile byśmy teraz dali, żeby tak właśnie marznąć jak Muse w Cryogen, które przed chwilą na antenie Radia Centrum, ale można się schłodzić, bo dzisiaj chociażby właśnie wydłuża się praca Aqua Lublin, czyli strefa aquaparku i basen olimpijski. Będą dostępne od poniedziałku do niedzieli od 10 do 22, także możecie się wybrać właśnie i schłodzić, nawet pod dachem, nie tylko we Wrotkowie. Natomiast pamiętajcie, żeby sprawdzić, jeśli planujecie urlopy, no to też opublikowali już w Mosi, że te terminy właśnie przerwy technologicznej dla danych obiektów, także sprawdźcie sobie, czy przypadkiem nie wypadają wasz urlop, żeby sobie go dobrze zaplanować. A w naszych głośnikach już teraz Scorpions.

trochę polskiej muzyki na antenie Radia Centrum, czyli duet Bajka z kawałkiem Byłoby. No i rzeczywiście byłoby miło, gdyby powstały już przepisy na temat właśnie maksymalnej temperatury pracy. No tutaj politycy się wspierają oczywiście, natomiast przypominamy, że właśnie są w prawie tylko zapisy a propos minimalnej temperatury tych 18 stopni, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast pamiętajcie, że jeśli w waszym miejscu pracy jest powyżej 28, to przynajmniej wasz pracodawca ma zapewnić wam wodę. Więc jeśli tylko jest wam za gorąco, to sprawdźcie, ile macie stopni, no i właśnie wtedy już ewentualnie piszcie do swojego pracodawcy, żeby wam zapewnił tą wodę, no bo jednak trzeba pić dużo wody w takie upały. A jeśli chodzi o te rozwiązania prawne, to podobno są rozmowy, więc no co prawda nie w tym sezonie, raczej w następnym, ale właśnie biorąc pod uwagę, jak to się rozwija, no to ciągle

0: Royal Blood na antenie Radio Centrum, ale że minęła już 16, to pora na wydarzenia.
1: Prokuratura Okręgowa w Lublinie przedstawiła 164 zarzuty w stronę Natalii Z. O tym za chwilę. Powiemy również o ruszających szkoleniach BHP.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: 164 zarzuty i 5 kurierów. W tle kradzieże tożsamości i oszustwa finansowe. Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 35-letniej Natalii Z. oraz 5 kurierom. Kobieta ma odpowiedzieć za 164 przestępstwa, w tym również fałszowanie dokumentów. Jest to zakończenie śledztwa w sprawie wieloletniego procederu wyłudzania zobowiązań finansowych z wykorzystaniem cudzych danych osobowych. Według prokuratury kobieta miała zawierać umowy z firmami telekomunikacyjnymi oraz brać raty na sprzęt elektroniczny i AGD. Oskarżeni kurierzy mieli dostarczać umowy oraz urządzenia bez weryfikacji tożsamości odbiorcy. Natalia Z. przyznała się do wszystkich zarzutów. Grozi jej kara do 12 lat pozbawienia wolności. ZUS rozpoczyna branżowe szkolenia BHP, żeby praca była bezpieczniejsza niż kiedykolwiek. Zapisy dla pracowników już ruszyły. Ze środków na prewencję wypadkową Zakład Ubezpieczeń Lubelskich finansuje szkolenie dla osób szczególnie zagrożonych wypadkami i chorobami zawodowymi. W najbliższych miesiącach z takich praktyk będą mogły skorzystać kluczowe sektory – przemysł, handel i usługi publiczne.
2: Mamy miejsca na szkoleniach dla około 850 osób. Te seminaria będą dotyczyły różnych zagrożeń w miejscu pracy, na przykład nadmiernego obciążenia kręgosłupa, stresu czy eksploatacji maszyn i urządzeń. Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się w naszym kalendarium na stronie zus.pl. Trwają już zapisy, a wszystkie te szkolenia są bezpłatne.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Zapisy potrwają do listopada lub wyczerpania wolnych miejsc. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilet wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
3: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
1: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz.

Kontynuujemy nasz konkurs z karnetem, nawet nie tyle biletami, co karnetem podwójnym na Kazimierz Vacation, ale szczegóły zdradzę za chwilę. No i jeszcze czeka nas bardzo ciekawy wywiad o 16.40 w ramach wywiadówki, także zostańcie z nami również dla dobrej muzyki. Shinedown i 45 na antenie już teraz.

na antenie Radia Centrum. Beck z utworem Loser. My wręcz przeciwnie, będziemy teraz o raczej wygrywaniu mówić, a konkretnie o konkursie, w którym do wygrania jest karnet na Kazimier Vacation, konkretniej na 3 dni, czyli od 16 do 18 lipca, kiedy to najwięcej artystów nam zagra. Między innymi będą to bracia Kacperczyk, Grzegorz Turnał, Kasia Sienkiewicz, Igo czy Kaśka Sochacka. Także sporo ciekawych właśnie muzyków nam tu zagra i właśnie możecie dzisiaj zgarnąć karnet na Kazimier Vacation. Dzisiejszym zadaniem jest wymyślenie takiego sposobu na upały, ale takiego niekonwencjonalnego, takiego może trochę absurdalnego, może trochę nierealnego, no ale chodzi o to, żeby właśnie jakoś sobie z tym upałem poradzić. 515 515 982, najciekawszy pomysł właśnie zgarnie ten karnet. No i tak dla przykładu właśnie wam podawałam, że ja na przykład sobie pogłaśniam muzykę, żeby nie słyszeć gorącego powietrza, więc o takie odpowiedzi mi chodzi. 515 515 982. No i rzeczywiście jest dzisiaj bardzo gorąco, więc jeśli miałabym wehikuł czasu i mogłabym się cofnąć tak o te 2 miesiące, no to byłby cud.

Nie Radia Centrum, a ja chciałam przypomnieć o pewnej rzeczy, która niekoniecznie może Wam się kojarzyć z upałami. Chodzi o PKP, czyli nasze koleje właśnie w Polsce. No w większości, w większej części kraju na niektórych trasach właśnie są już te pociągi odwoływane ze względu na upały, bo tu tory nie do końca już sobie radzą z tymi temperaturami. Co prawda jeszcze w Lubelskim nie widziałam ogłoszeń, ale radzę Wam sprawdzać właśnie w stronę PKP, żeby o wszelkich jakby zmianach, żeby wiedzieć wcześniej, zanim wybierzecie się w podróż pociągiem. Natomiast jeśli chodzi o koleje szybkich prędkości, no to Lux Torpeda już teraz na antenie Radia Centrum.

0: Wiem, że dzisiaj dzień niezbyt, ale proszę nic po drodze właśnie nie niszczyć. Sprawdźmy, co się dzieje na lubelskich drogach. Niestety trochę zniszczenie mogło być, bo tutaj widzę stłuczkę na Andersa między właśnie na tym odcinku między Walecznych a Spółdzielczości Pracy. No tutaj może się za chwilę tworzyć korek. Natomiast nie widzę już stłuczki tu na rondach pod zamkiem. Natomiast ruch jak zwykle tam jest dosyć duży, więc radzę tamtędy nie jechać. To samo na skrzyżowaniu przy Grafa, tu też dużo samochodów. Podobnie nadal na skrzyżowaniu Smarawińskiego z Szeligowskiego, tu też dużo samochodów, czy na skrzyżowaniu Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Na Głębokiej to wygląda już w porządku, na Racławieckich w porządku i nawet na Kraśnickiej już tylko przy rondach, przy rondzie Krwiodawców i również jeszcze na południu. Jana Pawła II wygląda nieco lepiej, aczkolwiek nadal jest tu dużo samochodów. Jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, czy to o korkach, czy wypadkach, to piszcie śmiało pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Tak brzmi niedzielny poranek.
3: A tak wtorkowy wieczór.
2: Hard rock,
3: punk,
2: metal
3: i wszystko pomiędzy. Nie ma letko, ale udźwigniemy to razem. Każdy wtorek po 21. Zapraszam, Maciek Brewczuk.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje w branży pszczelarskiej? Branżowe Centrum Umiejętności w Pszczelej Woli zaprasza na specjalistyczne kursy pszczelarskie. Nauczysz się rozpoznawania chorób pszczół, powiększania pasieki oraz przygotowywania rodzin pszczelich do zimowli. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra, a nowoczesne zaplecze dydaktyczne gwarantuje naukę na najwyższym poziomie. Szczegóły i zapisy na stronie bcupszczelawola.pl. Projekt finansowany z funduszy Krajowego Planu Odbudowy.
6: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
4: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej loka w mieście!
0: Słuchacie Godzin Szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie nadal Gabriela Wolińska, aczkolwiek na chwilę was zostawię, bo właśnie wywiad będziemy mieli na antenie już za 7 minut. Kuba Grys porozmawia z Kubą Folwarcznym, więc dwóch Kubów będziemy mieli na antenie właśnie w wywiadówce. Natomiast dziękuję za wszystkie odpowiedzi związane z konkursem na właśnie na Kazimiernication. Sobie po 17 rozwiążemy ten konkurs. Będę miała trochę problem rozwiązać, więc pozwolicie, że oddam na razie antenę. Gorillaz.

0: Wywiadówka.
1: Przed mikrofonem Jakub Gryz i zaczynamy kolejne wydanie wywiadówki Radia Centrum. Dzisiejsza rozmowa w klimatach muzyki polskiej, muzyki indie, muzyki alternatywnej. No i z tej okazji naszym gościem jest Kuba Folwarczny. Cześć.
2: Cześć.
1: Zaczynamy od pytania takiego poza muzyką, a mianowicie jak sobie radzisz z upałami aktualnymi?
2: Nie okej, natomiast w nocy nie radzę sobie z nimi wcale.
1: A to podobnie w takim razie, nie za bardzo się wyspałem jakoś ostatnio, ale przejdźmy może do rzeczy takich najważniejszych, czyli muzyki. Kuba, ty jesteś artystą młodym, dopiero właściwie zaczynasz swoją karierę. Może opowiedz tak o swojej genezie, jaki jest początek twojej przygody z muzyką?
2: Myślę, że dosyć klasyczny. Po prostu załapałem pewnego dnia za gitarę i jakoś tak już u mnie została. Potem zacząłem się zahaczać o jakieś lekcje śpiewu, o jakieś lokalne zespoły. No a na studiach tylko wyzwyczaiłem swój. No i tyle. I teraz jesteśmy tu, w tym miejscu.
1: Czyli chyba historia dosyć prosta, ale raczej ciekawa. Zacznijmy może od kwestii takiej, że jesteś oczywiście songwriterem i chciałem zapytać o twój proces pisania tekstów, bo zawsze mnie intrygowało. Czy ty piszesz swoje teksty z perspektywy własnych doświadczeń, czy może to jest obserwacja jakichś wydarzeń, które działy się wokół ciebie?
2: Jedno i drugie. To znaczy, to się trochę odbywa jednocześnie, bo nie wszystkie teksty są jedne są mniej, jedne bardziej osobiste, natomiast zawsze muszą się pojawić jakieś moje osobiste już emocje związane z czymś. Czy to jest bardziej prywatna sprawa, czy bardziej taka ogólna dotycząca, nie wiem, naszego społeczeństwa, to zawsze musi mnie coś wyprowadzić z równowagi, mówiąc delikatnie, żeby ten tekst powstał. W sensie, innymi słowy, nie jestem w stanie pisać tekstów tak po prostu na przysłowiowym kolanie. Musi coś się zadziać.
1: Muszą być emocje. Bo zauważyłem, że za każdym twoim utworem, za każdym twoim tekstem kryje się jakaś historia i to jest element kluczowy według ciebie w twoim pisaniu muzyki, pisaniu tekstów.
2: Ta historia? Oczywiście, tak. Że tak, no. To jest w ogóle chyba najważniejsze, żeby opowiadać historię tymi tekstami i potem potrafić też zrobić to na żywo, na koncercie.
1: Właśnie, przy koncertach, bo ostatnio zauważyłem, że zagrałeś na niezwykle ciekawy występ na Nextfeście, który, no jak czytałem w mediach społecznościowych, określono cię jako objawienie muzyki polskiej alternatywnej. Na męskim graniu zagrałeś i powiedz mi, jak to wyglądało pod względem emocjonalnym dla ciebie?
2: Wiesz co, tak trochę z jednej strony tak jak każdy inny koncert, po prostu trzeba wyjść i zagrać. Natomiast mam dosyć duży sentyment do tego miejsca, bo pierwszy raz w życiu, jak byłem na jakimś większym festiwalu, to było to właśnie męskie granie i było to właśnie tam w Żywcu. A w piątek grałem w tym samym miejscu, więc Sam do samego koncertu podchodzę, staram się podchodzić do każdego tak samo, nie traktować koncertów tak, że jeden jest mniej, drugi bardziej ważny.
1: Wszystkie
2: to
1: są ważne.
2: Zaprzeczało całe inne. Wszystkie są równie ważne, tak. Natomiast poczułem taką lekką nostalgię, jakby przedzierając się tam przez tłum, żeby dojść w ogóle do sceny 357, która była z drugiej strony festiwalu. No i wtedy zdałem sobie sprawę, że pierwszy festiwal, na którym byłem, to było męskie granie właśnie tam. Więc było to dosyć takie, no, ciekawe przeżycie.
1: Ciekawe, niezwykle. Koncerty, właśnie, przy kwestii. Mam wrażenie, że w ostatnim czasie przechodzisz już z tego etapu supportowania w stronę koncertów już pełnoprawnych. Czy to prawda, czy może się mylę?
2: Wiesz co, tak. Zawsze pojawiały się koncerty niesupportowe, w sumie zawsze było ich więcej, natomiast na taką pełnoprawną trasę jeszcze trzeba chwilę poczekać, ale na pewno będzie. Na pewno będziemy to ogłaszać w mediach społecznościowych. Na pewno będzie taka na wiosnę, za rok, przy premierze całego albumu. Możliwe, że będzie też coś się działo.
1: Właśnie.
2: Koncertowo na jesień.
1: Przy albumie, jak jesteśmy, zdradzisz może jakieś szczegóły dotyczące tego projektu, bo jak dotąd, no wiemy tylko tyle, że będzie ten projekt, że będzie wydany jeszcze w tym roku i że zostały wydane dwa single. Zdradzisz coś jeszcze?
2: Tak, bo zdradzę tyle, że tych singli, można się przygotować na to, że tych singli będzie będzie dosyć dużo. I cały album w ogóle będzie dosyć... chciałbym, żeby to był pełnoprawny album, żeby było na nim 11, 12, może nawet 13 numerów, żeby nie trwał 25 minut. I dlatego singli też może być trochę więcej. Powiedziałeś, że w tym roku, ja podejrzewam, że premiera albumu, nie znam jeszcze jakby konkretnej daty, ale podejrzewam, że będzie to raczej na początku przyszłego roku.
1: Przyszłego. To bardzo ważna informacja. A obiło mi się...
2: Singli będzie dużo i na pewno będą różnorodne.
1: Oj, to jest właśnie...
2: Na pewno każdy jest inny.
1: Właśnie to już zauważyłem przy pierwszych dwóch, ale przy kwestii muzyki z twojego nowego albumu, bo obiło mi się gdzieś o uszy, że na albumie usłyszymy nową wersję kawałka Wrzesień. Czy to jest prawda, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego akurat ten numer na nowo chcesz nagrać? Jeżeli to prawda.
2: Tak, jest to prawda i to nie jest żadną tajemnicą. Nie będzie to singiel oczywiście, bo ta piosenka już jest wydana. A nagrana będzie dlatego, że mam do niej ogromny sentyment. Jest to z moich ulubionych numerów i mimo, że napisałem go już chyba 4 lata temu, to cały czas jest dla mnie aktualny ten tekst. Dlatego zależy mi, żeby nagrać go, żeby był na tym albumie, a nagraliśmy go od nowa z tego względu, że miałem nowy pomysł na aranżację tego numeru i na produkcję. To po pierwsze, a po drugie, to był jeden z pierwszych numerów, jakie nagrałem. Ja ten numer nagrywałem sam w domu. I to słychać.
1: Klimaty chałupnicze.
2: Jest to urocze, natomiast ja... zależało mi, żeby nagrać to jeszcze raz w studiu z tą samą, że tak powiem, metodą i z tymi samymi ludźmi, czyli z moim zespołem i żeby taka wersja albumowa się też pojawiła.
1: To ciekawe bardzo. Czekam na tą nową wersję oczywiście, jak i też na nowy album, a my będziemy powoli zwijać się, jak to się mawia, i kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Zapytam cię o jeszcze jedną sprawę, a mianowicie za chwilę sobie sprawdzimy na naszej antenie kawałek Szkło, twój najnowszy singiel. Opowiedz coś o nim tak w dwóch, trzech zdaniach na zakończenie.
2: W dwóch, trzech zdaniach?
1: Może być więcej, jak coś oczywiście.
2: Wiesz co, jeżeli miałbym coś... że miałbym skrócić. Akurat ten singiel jest taki, że tu mógłbym się rozgadać na kilkanaście zdań. Natomiast, że powiem, że jest to taka piosenka, która jest numer o tym, że często zatrzymujemy się w życiu na takim etapie, w którym już wszystko mamy, co chcieliśmy. Niczego nam nie brakuje. W kwestiach finansowych, czy tam lifestyle'owych, czy w jakichkolwiek. Po prostu wszystko, co namacalne się spełniło i to symbolizuje ten piękny, ale pusty dom, bo brakuje mi w nim jednej rzeczy i tutaj każdy może to interpretować dowolnie, natomiast mi chodziło oczywiście o kwestię relacji, która się skończyła w tym pięknym, pustym domu. I zauważyłem też, miałem takie spostrzeżenie, że często, kiedy jakaś relacja się kończy, to ludzie, nawet bardzo bliscy, lubią i bardzo łatwo im to przychodzi. Mówię oczywiście o ocenianiu i o złotych radach w kwestii tych innych relacji. A łatwo się doradza i ocenia koledze, czy tam koleżance. Natomiast każdy z nas wie, że spojrzenie od jakby na sprawę, na relację od wewnątrz jest zawsze inne. Więc chciałem w tej piosence i tekstem, i muzyką zróżnicować to tak, żeby pokazać to spojrzenie i zewnętrzne, tak jak w zwrotkach, i nagle wejść do tego pięknego, pustego domu i zobaczyć to oczami tych uczestników tej historii.
1: Piękna interpretacja. I za chwilę sobie sprawdzimy ten kawałek Szkło na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja już podziękuję ci. Kuba Folwarczny był dziś ze mną.
2: Dzięki.
1: Dzięki wielkie.
0: Radio Centrum. Najwięcej lokowniście!

0: Na zakończenie tej godziny posłuchaliśmy sobie Transsex Disco, a że już minęła 17, to pora na wydarzenia.
1: Trwa naprawa nawierzchni na trasie w kierunku Warszawy. O tym za chwilę. Powiemy również o lubelskim festiwalu nauki oraz pracy zdalnej.
0: A wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Drogowcy naprawiają nawierzchnię na drodze S17. Trasa w kierunku stolicy dalej z utrudnieniami. Przypomnijmy, jezdnia pomiędzy węzłami Żyżyn i Skrutki została zamknięta do odwołania. Wczoraj około godziny 14 w miejscowości Żerć doszło do wypadku 3 samochodów osobowych. Na wymienionym odcinku utworzył się garb, który zadecydował o całkowitym zamknięciu trasy. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przywrócenie ruchu na S17 będzie możliwe do końca tego tygodnia. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do aktualnego oznakowania. Zbliża się 22. Lubelski Festiwal Nauki. Przygotowano ponad 1800 projektów. Między 19 a 25 września Lublin stanie się miejscem pełnym prelekcji i warsztatów naukowych. Wydarzenie to jest cykliczną imprezą rozpowszechniającą wiedzę w całym województwie. Tegoroczne hasło to ciekawość vis vitalis nauki. O inicjatywie mówi rektor UMCS Radosław Dobrowolski.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: W sobotę odbędzie się piknik naukowy, a od poniedziałku do piątku uczestnicy będą mogli zapoznać się z projektami ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki. Przygotowano także wydarzenie specjalne.
3: Już we czwartek, 25 czerwca o godzinie 12:30 startujemy z zapisami na projekty. Nie jest to data przypadkowa, bowiem 25 czerwca 1903 roku o godzinie 12:30 na Uniwersytecie Paryskim nasza patronka Maria Curie-Skłodowska obroniła pracę doktorską Badanie ciał radioaktywnych.
1: Mówi dr Monika Baczewska-Ciupak, zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Wydarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej festiwalu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Podczas wycierania kurzu zacierają się granice. Polacy łączą home office z organizacją domowej przestrzeni. Badanie przeprowadzone na zlecenie grupy INCO wykazało, że 30% osób pracujących zdalnie uważa, iż wykonywanie obowiązków zawodowych online wpływa pozytywnie na zachowanie czystości w mieszkaniu. Ankietowani zwracają uwagę na korelację pomiędzy efektywnym wypełnianiem zadań, a koniecznością unikania bałaganu.
4: Jeden z najciekawszych wyników naszego badania jest taki, że większość pracowników pracujących zdalnie przyznaje, że zdarza im się sprzątać mieszkanie lub dom w godzinach pracy. Deklaruje tak 69% badanych. W praktyce może to oznaczać szybkie przetarcie blatu, opróżnienie zmywarki, czy na przykład poodkurzanie między jednym spotkaniem online a drugim. Warto jednak traktować taki porządek w czasie pracy nie jako właśnie dodatkową presję, ale dodatkowy element organizacji przestrzeni, czy trochę taką przerwę.
1: Mówi Sylwia May z biura prasowego grupy INCO. Nie należy jednak zapominać, iż dla 44% badanych home office nie ma wpływu na utrzymanie porządku w domu. Co więcej, 26% respondentów przyznaje, że praca zdalna uniemożliwia zachowanie odpowiedniej czystości.
0: No i zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 39 stopni na termometrach i uważajcie! Temperatura odczuwalna spadła o stopień do 39, więc jest taka sama jak na termometrach i na razie towarzyszy nam słońce. A jak będzie jutro? W nocy temperatura spadnie bardzo powoli, ale do 20 stopni, a właśnie jutro będzie trochę chłodniej, 34 stopnie, a słońce również będzie nam towarzyszyć przez większość dnia.
5: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
8: Tu Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: I tak rozpoczynamy ostatnią część naszych dzisiejszych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I co prawda pewnie wolelibyście wiedzieć, jaka będzie pogoda w weekend, a jeszcze bardziej, jaka będzie pogoda na Kazimiernikejszyn, ale to się dopiero okaże, jak również okaże się za parę minut, kto zwyciężył w naszym konkursie, w którym do wygrania właśnie był karnet na Kazimiernikejszyn, więc bądźcie przy telefonie, bo za chwilę do jednego z was zadzwonię.

0: na antenie Akademickiego Radia Centrum Nothing But Thieves z kawałkiem Evolution i również ewoluowała nasza ilość odpowiedzi, które przysłaliście na nasz konkurs. Dzisiaj do wygrania był właśnie karnet na Kazimiernication i pytałam się was o takie nietypowe sposoby na upał, na takie niekonwencjonalne nieco, bardzo ciekawe i mam, że tak powiem, na linii, o tak, mamy na linii naszego słuchacza. Halo, halo, słyszymy się.
1: Tak, cześć, witaj.
0: Dobrze, to mamy, Maciek jest z nami i właśnie kilka ciekawych pomysłów nam tu przytoczył. Jeśli byś mógł właśnie nam opowiedzieć o nich, byłabym bardzo wdzięczna.
1: Jasne, podzielę się swoją tajemnicą z wami, w jaki sposób ten będzie sobie troszeczkę schłodzić. W upały na przykład bardzo często dzwonię do ludzi, którzy mnie nie lubią. I wtedy, wiecie, bijący od nich chłód zaspokaja moje potrzeby obniżenia temperatury. To taki jeden z przykładów. Kolejnym jest na przykład też wizyta u mojej teściowej. Zazwyczaj jestem chłodno przyjmowany. No i wtedy też temperatura automatycznie spada. Co tam mogę jeszcze podpowiedzieć wam? Rozwiązuję zadania matematyczne. Chłodna kalkulacja doskonale mi robi.
0: To w razie jakby ktoś miał jednak samych dobrych znajomych, to jednak działania matematyczne zawsze można po nie sięgnąć, prawda?
1: Tak. I jeszcze takie chyba też takie najbardziej przyjemne, bo połączenie zabawy z obniżeniem temperatury to coś takiego, co jest też dobre dla naszego zdrowia, dla ruchu. W upalne dni możemy się bawić na przykład ciepło-zimno. Ktoś nam coś schowa, nie? A my akurat celowo szukamy, ale celowo tej rzeczy nie znajdujemy, żeby ta druga osoba mówiła tylko zimno. Lód, zimno, nie? I wtedy chłodek przychodzi sam.
0: No,
1: także
0: powieje, no, chłodem.
1: No, i taki ostatni patent, to dla tych, kurczę, teraz sezonowych pracowników, najlepiej chyba dla studentów, może wakacje się zaczynają, to jakieś może takie, nie wiem, praktyki w chłodni, w zakładach przetwórstwa owocowego. Tam jest chłodniutko, zimniutko, można się do jakiegoś woreczka przytulić, no i ta temperatura automatycznie wtedy jest już znośna.
0: No przynajmniej, tak, tam przynajmniej klima jest gwarantowana. No nie w każdym miejscu pracy, natomiast w chłodni myślę zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo za twoje propozycje. I oczywiście karnet jest twój, natomiast szczegóły ci zdradzę poza anteną, ale może chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Tak, chciałbym pozdrowić mojego syna Jeremka, który ze mną tutaj jedzie. Drugiego syna Tymona, który skończył sesję i podejrzewam, że gdzieś tam się plącze i załatwia swoje sprawy oraz moją małżonkę Blankę, najmłodszą córeczkę Polę i do tego jeszcze dochodzi Tosia średnia. Ją też pozdrawiam serdecznie.
0: O, no to w takim razie trudny wybór, jeśli chodzi o towarzystwo na Kazimiernication, ale mam nadzieję, że sobie poradzisz, bo karnet jest dwuosobowy, tak chciałam dodać. Natomiast właśnie szczegóły, tak jak wspomniałam, podam ci poza anteną i dziękuję jeszcze raz.
1: Jesteś
0: w drodze, więc przede wszystkim życzę ci bezpiecznego powrotu do domu.
1: Dziękuję ci bardzo. Dzięki serdeczne.
0: Dobrze, dziękujemy w takim razie Maćkowi i no cóż, przechodzimy dalej do muzyki. Dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi, bo kilka było naprawdę ciekawych. Miałam bardzo duży problem w wyborze tych najciekawszych, więc no tutaj Maciek trochę wygrał ilością, natomiast również, tak jak słyszeliście, bardzo ciekawe propozycje. I no mam nadzieję, że sobie je pozapisywaliście, bo tutaj również nam pozapisują Breaking Benjamin w pamiętniku Jane, czyli tutaj no nostalgia nas tu dosyć mocno uderzy.

Na antenie Radio Centrum trochę klasyki rocka, czyli Led Zeppelin's Rumble On właśnie w waszych głośnikach. A dobra wiadomość jest taka, że no w ten weekend już temperatura będzie bardziej znośna, około 20 paru stopni. Więc to jest dobry pomysł, żeby się wybrać na jakiś spektakl. I chociażby właśnie w piątek będzie można obejrzeć Świat według Plant od grupy teatralnej Barter. Tu wstęp wolny.

Natomiast Teatr Fatum przygotował nam musical Wianki w Muzeum Wsi Lubelskiej, więc szczegóły na mediach społecznościowych Chatki Żaka i w odpowiednich wydarzeniach na Facebooku. Jeśli jesteście ciekawi trochę teatralnie spędzić ten weekend, no to zachęcam serdecznie.

0: jak się mają lubelskie drogi o 17.30. Już jest całkiem nieźle, już dosyć... W każdym razie jest przejezdnie, nawet w centrum, choć jeszcze trochę samochodów spotkacie na rondach pod zamkiem, czy na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Lubomeską i Kompozytorów Polskich. Na skrzyżowaniu przy Grafa wygląda to nieco gorzej, wręcz podobnie jak przed godziną, aczkolwiek nie jest jeszcze jakoś bardzo źle. Tutaj jeszcze widzę dużo samochodów na skrzyżowaniu Andersa ze Spółdzielczości Pracy, czy też tu na rondzie Krwiodawców, gdzie się zbiegają Aleje Racławickiej i Aleja Kraśnicka. Na południu już to wygląda dosyć dobrze. Tutaj nawet na Diamentowej już jest przejezdnie. Myślę, że nie musicie specjalnie zmieniać trasy. Już ulice są dosyć przejezdne. Natomiast pamiętajcie, żeby jechać zgodnie z przepisami, żeby bezpiecznie wrócić do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Black Rebel Motorcycle Club na antenie Radia Centrum, a z kolei z różnymi pojazdami może się kojarzyć kino plenerowe, bo wiecie, w tych właśnie filmach, jak jest kino plenerowe, no to oglądają je najczęściej z samochodów albo z motocykli. No i tutaj warto wspomnieć, że kino Perła plenerowe wrzuciło już repertuar na lipiec. Od 1 lipca będzie można oglądać między środą a niedzielą kolejne filmy. Będzie kilka klasyków, kilka nowości. Repertuar jest dostępny chociażby na Facebooku Kina Perła, a no nie da się ukryć, że najlepsze kino to takie, którego właśnie nie ograniczają ściany, no chyba, że są to miejskie ściany i właśnie o takich miejskich ścianach trochę 21 Pilots na naszej antenie, a za chwilę sobie w imprezie FM sprawdzimy, jakie koncepty nas czekają w najbliższym

0: przyszedł czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum, kiedy to właśnie sprawdzimy sobie, jakie imprezy koncertowe nas czekają w najbliższym czasie w naszej okolicy. No i zacznijmy od jutrzejszego koncertu w lubelskim klubie Graffiti, kiedy to zagrają Clover Hearts, czyli celtic punkowa grupa, no pochodząca akurat z Australii, więc najwyraźniej bardzo się lubią z tym rejonem właśnie irlandzkim bardziej. Natomiast oni skutecznie łączą taką muzykę pełną buntu z tekstami o miłości, a z kolei wejściówki właśnie na ten występ znajdziecie na wydarzeniu na Facebooku klubu Graffiti. 12 lipca, tu już się przenosimy do Warszawy, na letniej scenie Progresji zagra zespół Rise Against, który promuje swój zeszłoroczny album Ricochet. No i często słyszycie u nas w radiu tę formację, właśnie pełne energii melodyjnego hardcore'u. No i w sam raz na letni wieczór moim zdaniem, a bilety znajdziecie na stronie organizatora. No i 30 lipca ponownie w tym wracamy do Lublina. Tutaj w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons, stworzony najpierw przez Phila Campbella za życia, a kontynuowany po jego śmierci przez jego synów. Bilety znajdziecie na stronie Zgrzytu.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Myślę, że nie potrzebujemy pomocy Franza Ferdinanda w paleniu miasta, nie da się ukryć. The Fire na naszej antenie Radio Centrum i właśnie będziemy kończyć godziny szczytu powoli. Była z wami Gabriela Wolińska dzisiaj przez te ostatnie 3 godziny. Ja również dziękuję za waszą obecność, a zapraszam jeszcze na wydarzenie o godzinie 18, czy na nasze audycje, już właściwie ostatnie w tym sezonie po drugiej stronie siatki o 18.30, czy właśnie potem polskie nagrania i muzyka introwertyka, jeśli chodzi o nasze audycje muzyczne. Ja dziękuję jeszcze raz i słyszymy się już jutro o godzinie 13 w ostatnim ośrodku roka w tym sezonie, więc na razie mówię wam do usłyszenia.

0: Ekstremalne zagrożenia pożarowe w lasach. O tym za chwilę. Powiemy również o zadłużeniu branży budowlanej oraz epidemii samotności. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Lasy Lubelszczyzny są suche jak papier i MGW alarmuje o ekstremalnym zagrożeniu pożarowym. Wyniki pomiarów wilgotności ściółki leśnej w części województwa lubelskiego wskazują nawet 7,1%. To wartość porównywalna do kartki papieru, a do zaproszenia ognia wystarczy niewielka iskra. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności będąc w okolicach lasów. Jak zaznaczają, wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do katastrofalnego w skutkach pożaru. Chociaż ilość zamówień wzrasta, skala zobowiązań nie maleje. Branża budowlana pozostaje w kryzysie. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów, wartość niespłaconych przez firmy należności finansowych wynosi blisko 1,85 miliarda złotych. Z kolei ilości podmiotów sięgających zaległości to ponad 45 tysięcy.
1: Budownictwo jest branżą silnie powiązaną siecią zależności. Dlatego zaległości jednej firmy rzadko pozostają jej indywidualnym problemem. Dane pokazują, że najmniejsi przedsiębiorcy są najliczniejszą grupą dłużników, ale największe kwoty zaległości generują większe podmioty. To szczególnie niebezpieczne, bo ich problemy płynnościowe mogą oddziaływać na cały łańcuch realizacji inwestycji.
0: Mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Warto zauważyć, że panujące na rynku ożywienie jest sezonowe, co z kolei przekłada się na brak płynności dochodów. Zdaniem ekspertów problem branży w dużej mierze jest niska opłacalność oraz tempo przepływu pieniędzy pomiędzy inwestorami, wykonawcami czy dostawcami.
2: Najmniejsze firmy budowlane to przeważnie wykonawcy i podwykonawcy, którzy często muszą kupić materiały, opłacić ludzi albo dojechać na budowę, zanim sami otrzymają pieniądze od kontrahenta. Dlatego szukają elastycznego dostępu do finansowania, czasem na krótki cykl realizacji zlecenia, a czasem na dłuższe rozłożenie kosztów.
0: Mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG. Należy dodać, iż oprócz długów wewnętrznych sektora budownictwa do zaległości przyczyniały się niewypełnione zobowiązania ze strony innych branży. Przedsiębiorstwa przemysłowe są winne 44 miliony złotych, zaś podmioty związane z nieruchomościami ponad 22 miliony złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Po zakończeniu epidemii COVID-19 spadła na nas plaga samotności. Jak poradzić sobie z cywilizacyjnym problemem? Według badań przeprowadzonych w 2025 roku wynika, że aż 10% mieszkańców Polski żyje bez jakiegokolwiek współlokatora. Z kolei prawie co trzeci obywatel naszego kraju w wieku 18-44 lat jest singlem. Era lockdownów wywołała wśród ludzi skutki w postaci poczucia odosobnienia oraz chęci bliskości w kontaktach z drugim człowiekiem. O tym, jaki model przyjaźni jest najkorzystniejszy, mówi Jakub B. Bączek.
3: Badania wskazują na to, że jeśli tych przyjaciół mamy 3 do 5, to jest taki najbardziej optymalny, ale też najczęściej spotykany model. Czyli raczej nie jest to 10 przyjaciół, no bo skąd mielibyśmy znaleźć tyle czasu, zwłaszcza kiedy już mamy pracę, rodziny, dzieci, dla 10 przyjaciół, ale raczej też to nie jest jedna osoba lub dwie, bo to by oznaczało, że tego kontaktu z tym naszym dzieciństwem, wspomnieniami, z tą taką nostalgią, do której lubimy się odnosić, cofając się wspomnieniami, nie mielibyśmy za dużo.
0: Warto dodać, że pozytywne kontakty międzyludzkie normują poziom oksytocyny w organizmie, czyli hormonu odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia. Co więcej, nie należy zapominać, iż wsparcie bliskich może okazać się kluczowe podczas życiowych kryzysów. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 37 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny. W nocy temperatura ma spaść do 20 stopni.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Aleksander Furowski, witam i zapraszam na sport. Zacznijmy od piłki nożnej. Przed nami drugi dzień zmagań w fazie pucharowej Mistrzostw Świata w Kanadzie, Meksyku oraz Stanach Zjednoczonych. Za niespełna godzinę o miejsce w 1/8 finału powalczy reprezentacja Brazylii, która zmierzy się z Japonią. O 22:30 Niemcy zagrają z Paragwajem, o 3:00 w nocy Holendrzy rywalizować będą z Marokiem. Drużyna Oranje od finału w 2010 roku z Hiszpanią nie przegrała spotkania na mundialu. Przejdźmy do tenisa. Polscy tenisiści rozpoczęli rywalizację na tegorocznym Wimbledonie. Do kolejnej rundy niespodziewanie nie awansowała Maja Chwalińska, która w 3 setach przegrała z Tajką Mananhayom Savankaev. Polka przy piłce meczowej doznała kontuzji kostki. Mimo wielkiej woli walki spotkania nie udało się uratować. Awans wywalczył natomiast Hubert Hurkacz, który pokonał Kaspra Ruda 3-0. O przejście do kolejnego etapu jeszcze dziś powalczą Magda Linet i Magdalena Fręch. Jutro do rywalizacji przystąpi obrończyni tytułu Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Pora na siatkówkę. Polscy siatkarze zakończyli drugi tydzień zmagań w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj w ostatnim meczu Argentynę 3-1. Najwięcej emocji przyniósł jednak rezultat w pierwszym secie. Argentyńczycy w pierwszej partii wygrali 50-48. To najwyższy rezultat pojedynczego seta w historii Ligi Narodów. Więcej o zmaganiach w Lidze Narodów dowiecie się o 18:30 w programie Po drugiej stronie siatki. Na koniec żużel. Orlen Oil Motor Lublin wraca do walki o miejsce w fazie playoff. Po wysokiej porażce w Toruniu lubelski zespół wrócił na właściwe tory, pokonując na wyjeździe Stelmet Falubas Zielona Góra 50-40. 11 punktów dla drużyny przywiózł Bartosz Zmarzlik. Do zespołu motoru po kontuzji wrócił Fredrik Lindgren. Zabrakło natomiast Bartosza Bańbora, który w trakcie SGP2 doznał złamania obojczyka oraz kości śródręcza. Kolejny mecz Lublinianie rozegrają 5 lipca u siebie z GZ Stalą Gorzów. Początek o 17.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Letnie temperatury potrafią dać się we znaki, ale kalendarz wydarzeń kulturalnych pozostaje równie gorący. Pora, aby sprawdzić, co na nas czeka w nadchodzącym czasie. Przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Miasto świętuje 457. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców? W piątek renesansowy korowód przeszedł z Zamku Lubelskiego na Plac Litewski, inaugurując obchody upamiętniające powstanie państwa polsko-litewskiego w 1569 roku. Wydarzeniu towarzyszyły pokaz historycznej żonglerki flagami, prezentacja tańców dawnych oraz otwarte warsztaty. Z tej okazji zapytaliśmy mieszkańców Lublina o to, czy jest coś, czego mogą się uczyć od nas inne narody.
2: Tak, przede wszystkim chyba tolerancji.
3: Myślę, że tej gościnności i takiej otwartości, tak, bo Lublin to jest bardzo otwarte miasto na wszystkich i myślę, że tą gościnność, tak.
4: Otwartości, braterstwa, powiedzmy, poszanowania swojej historii.
5: Otwartości, takiego poszanowania drugiego człowieka.
6: Najważniejsze to, że dba się o historię, zabytki, ten duch takiej otwartości.
1: Na główny punkt obchodów pójdziemy już w tę środę do warsztatów kultury w Lublinie, na międzynarodowe sympozjum Siła Przekładu oraz na Plac Litewski, aby tradycyjnie złożyć kwiaty pod pomnikiem Unii Lubelskiej. Tegorocznemu programowi towarzyszy również instalacja artystyczna. 16 monumentalnych balonów autorstwa Jarosława Koziary zawiśnie nad ulicą Bramową.
0: Espresso kulturalne.
1: W ten weekend Lublin zanurzy się w klimaty średniowiecza. Po raz pierwszy zawita do nas Jarmark Rycerski. Wydarzenie będzie połączone z bajkowym festiwalem słodkości i smaku. Program obejmuje wiele różnych atrakcji. Na uczestników czekają widowiskowe walki, spacer z damami dworu czy stoiska z rękodziełem. Więcej o zainteresowaniu festiwalami mówi organizatorka Katarzyna Kwiatkowska.
7: Jarmark Rycerski jest u Państwa po raz pierwszy. Natomiast bajkowy festiwal słodkości i smaku zorganizowaliśmy 2 lata temu i oczywiście cieszył się mega dużym powodzeniem wśród turystów i wśród mieszkańców. Było mnóstwo dzieci, natomiast w tym roku chciałam stworzyć coś zupełnie innego. Połączyć 2 jarmarki podczas jednego weekendu, więc będzie zarówno dla dzieci, jak i dla starszych coś do zobaczenia.
1: Wydarzenie potrwa od czwartku do niedzieli na Placu Zamkowym. Wstęp jest wolny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Cykl spotkań z filmami krótkometrażowymi dobiega końca. Przed nami ostatnia w tym sezonie odsłona Młodego Kina. To projekt, który od 2 lat daje początkującym twórcom możliwość prezentowania swoich dzieł. Tym razem większość prac powstała pod hasłem Lublin.

0: do dzielnicowego domu kultury spółdzielni mieszkaniowej Czuby przy ulicy Jana Kiepury 5A. Wstęp jest bezpłatny.
1: Espresso kulturalne.
0: A teraz gratka dla tych, którzy cenią muzykę z duszą. Przed nami koncert Wołam do Ciebie, Człowieku. W wydarzeniu wezmą udział zaproszeni goście. Publiczność zobaczy aktorkę Grażynę Barszczewską oraz skrzypaczkę Natalię Kozub. Dźwiękami organów wypełni natomiast przestrzeń Robert Grudzień. Koncert jest częścią 30. Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby 2026. Na wydarzenie pójdziemy już w tę środę na godzinie 19.30 do parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie. Wstęp jest bezpłatny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Halina Kundelska i Julia Kosik. To było ostatnie espresso kulturalne w tym sezonie, ale spokojnie, nie znikamy na całe wakacje. Przez całe lato będziemy słyszeć się z Państwem w każdy poniedziałek o tej samej porze. Serdecznie zapraszamy i życzymy pięknych i inspirujących chwil. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
1: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
2: Radio Centrum.

0: Autopromocja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im.
1: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej na...
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
8: Po drugiej stronie siatki.
9: Panowie, żar leje się z nieba, można by było rzec. Na początek tego tygodnia możemy powiedzieć tylko jedno. Jest za gorąco, żeby robić cokolwiek innego niż rozmawiać o siatkówce. Na szczęście jeszcze nie wszyscy z nas opuścili posterunek zwany Radiem Centrum na 98,2 FM. Rozpoczyna się właśnie program Po drugiej stronie siatki. Dzisiaj razem ze mną w studiu jest pan redaktor Michał Chrapowicki. Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
9: Bardzo się cieszę, że udało nam się jeszcze złapać przed ostatnimi, nasze ostatnie szlify, przed wakacjami, przed przerwą wakacyjną. Być może jest to też ostatnie wydanie naszego programu w takiej formie, ponieważ nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Wiadomo, że może być różnie, ale już nie przedłużając, panie Michale, dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o siatkarskiej Lidze Narodów, bo się działo wiele rzeczy ciekawych, ale też wiele rzeczy historycznych, między innymi najdłuższy set w historii właśnie tych rozgrywek z udziałem reprezentacji Polski, ale oprócz tego myślę, że przyznamy nasze indywidualne nagrody dla najciekawszych wydarzeń, ale też dla najbardziej wartościowych zawodników tego sezonu, który minął. I będziemy się też zastanawiać, czego oczekiwać od reprezentacji Polski i od tego sezonu kadrowego, bo my pojedziemy na wakacje, a nasza kadra będzie ciężko pracować nad tym, żeby jednak wrócić z Mistrzostw Europy z jakimś medalem, najlepiej złotym, bo to da nam właśnie awans na Igrzyska Olimpijskie. Co pan najbardziej zapamiętał w tym sezonie?
10: Wydaje mi się, że to ta walka Bogdanki Luk-Lublin z Zawierciem. Coś, czego spodziewaliśmy się chyba od początku sezonu i to chyba udało się zaspokoić nasze oczekiwania obydwu drużynom, bo długa była to rywalizacja, może już część z nas żyje tą siatkówką reprezentacyjną, a jednak to jest chyba taka rzecz, która z tego sezonu, nawet biorąc pod uwagę możliwe osiągnięcia reprezentacji, to chyba jednak to najbardziej zapamiętam. Z jednej strony spodziewane, z drugiej strony spore zwroty akcji i coś, co jesteśmy chyba wszyscy zadowoleni z tego, jak się to skończyło, to już nie będę mówić o tym, że który z klubów wygrał, ale to, że sama ta rywalizacja nie była krótką i naprawdę dużo wrażeń mogliśmy dostać po tym finale Mistrzostw Polski.
9: Wydaje mi się, że tutaj postawimy na razie kropkę. Zapraszamy państwa na dwie piosenki, a po nich wrócimy do rozmowy właśnie na początku o siatkarskiej Lidze Narodów, a później podsumujemy, co najbardziej nam się podobało w tym sezonie, zarówno w klubowej siatkówce, jak i w innych aspektach całego siatkarskiego świata.
8: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Zespół Koma i utwór Spadam na 98,2 FM, a my wracamy do dyskusji na tematy siatkarskie na 98,2 FM. Panie Michale, zakończyła się kolejna część tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów. Tym razem reprezentacja Polski grała przed własną publicznością w Arenie Gliwice i podczas tego właśnie turnieju udało się podopiecznym Nikoli Grbicia odnieść komplet zwycięstw, ale należy też podkreślić, że nie było w tym turnieju łatwo.
2: Myślę, że dała nam reprezentacja Polski to, czego od niej oczekiwaliśmy. Z jednej strony komplet zwycięstw, z drugiej strony to nie były zwycięstwa tylko i wyłącznie 3-0, tylko to były zwycięstwa, w których mogliśmy pooglądać trochę siatkówki. I to chyba jest właśnie to, czego kibice, którzy, zwłaszcza ci kibice, którzy są na miejscu, a zwłaszcza w Gliwicach tych polskich kibiców była zdecydowana większość, no to raczej oczekiwali kibice, że te mecze nie będą się kończyć 3-0, tylko jednak te pojedynki będą dłuższe. I tak jak wspominaliśmy sobie przed audycją, zwłaszcza jeden z tych setów był chyba zdecydowanie zadowalający dla kibiców, ponieważ no, rekordowa długość, co chyba ty tutaj jesteś odpowiedzialny za to, żeby przedstawić tą informację.
1: No nie ukrywajmy, że jest to historyczny set, ponieważ zakończył się on wynikiem 50-48 dla reprezentacji Argentyny. Nigdy w historii siatkarskiej Ligi Narodów nie mieliśmy takiego rezultatu. Ale trzeba przyznać też, że cała reszta spotkania, pomimo tych bardzo nietypowych okoliczności pierwszego seta, przebiegła już na korzyść reprezentacji Polski. Ale też musimy pamiętać, że Argentyna to nie jest taki zespół, który w tym sezonie jest jakimś mocarzem, raczej walczą oni o to, żeby w tej Lidze Narodów pozostać.
2: No, tak mi się wydaje, że to trochę zadziwiająca sytuacja moim zdaniem, że ta reprezentacja Argentyny nie jest w najlepszej dyspozycji. No, trzeba pamiętać o tym, że jednak ten ich skład trochę się zmienił i to nie jest już no, ta najlepsza ekipa, którą pamiętamy sprzed powiedzmy kilku lat. Tutaj mamy ten problem, że jest mała zastępowalność tych zawodników i nie ma takich ogromnych gwiazd w reprezentacji Argentyny z tych młodych zawodników. Mamy tutaj oczywiście nazwiska, które każdy z nas będzie pamiętać, ale to są zawodnicy, którzy już swoje najlepsze lata mają raczej za sobą. No ewentualnie Martinez Franki, który tutaj jest zawodnikiem, który cały czas utrzymuje ten swój poziom, no ale no, tak jak widzieliśmy Luciano De Checo w tym sezonie w Plus Lidze, no niestety to nie jest to, czego byśmy oczekiwali od niego. No, a cała reszta, wydaje mi się, że tu jest problem z takim zgraniem się w reprezentacji Argentyny i trochę brakuje kilku takich zawodników, którzy przez większą część sezonu mogliby pograć razem w jednej ekipie. No to jest niestety problem reprezentacji, które nie mają bardzo mocnej ligi w swoim kraju i ci zawodnicy rozjeżdżają się w zasadzie po całym świecie. Taka jest sytuacja też tutaj, że nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale tutaj nie ma aż tak dobrze, jak jest to u nas, gdzie w zasadzie najlepsi zawodnicy z reprezentacji, ta powiedzmy pierwsza szóstka, to jest porozdzielana między te 3-4 drużyny i naprawdę oni rywalizują ze sobą przez cały sezon, a część z nich ma możliwość grania razem w jednym klubie, jak to mamy Marcin Komenda, Wilfredo Leon. No, ta współpraca jest budowana przez lata, a nie tylko przez krótki okres przygotowań przed sezonem reprezentacyjnym.
1: Tworzą się takie nicie porozumienia, które później można przekładać właśnie na reprezentację, oprócz nas, Włochów i jeszcze ewentualnie no, Francuzów, może czasami, ale jak patrzymy na tą edycję, to niekoniecznie tutaj jednak jest to duży problem, aby właśnie się zgrywać, ale też wydaje mi się, że Argentyna jest takim właśnie zespołem, jak już wspomniałeś, który nie przeszedł udanie albo w ogóle nie miał możliwości przeprowadzić takiej zmiany pokoleniowej i teraz przez jakiś czas będą oni za to płacić. Czy któryś z tych meczów, które mieliśmy okazję oglądać, w szczególności cię zainteresował? Czy raczej byli to tacy rywale, którzy jednak byli po prostu do odhaczenia na papierze?
2: No, tak jak rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, wydaje mi się, że zresztą ty też to wspomniałeś, że ten turniej w Gliwicach to jest jeszcze taki moment, w którym możemy sprawdzać połączenia w naszym składzie i możemy trochę eksperymentować. I właśnie dlatego chyba trochę tak to wyglądało. Z jednej strony mecze, które trzeba wygrywać, z drugiej strony to nie są przeciwnicy, z którymi trzeba jakoś bardzo mocno walczyć. Mamy tutaj reprezentację Turcji, która przez to bardzo duże wydatki na kluby w lidze tureckiej stara się budować tą siatkówkę także reprezentacyjną przez budowanie własnej ligi. I wydaje mi się, że tutaj powoli za może jakieś 2-3 lata będziemy mieli reprezentację, która zdecydowanie wzniesie się na wyższy poziom, niż ten, który aktualnie prezentuje. Nie ma chyba za bardzo co patrzeć na ten jeden mecz, który zakończył się wynikiem 3-2 dla reprezentacji Polski, ponieważ jest to jeden wyjątkowy mecz. Moim zdaniem reprezentacja Turcji, jeszcze tak jak wspomniałem, potrzebuje trochę tego czasu, ale już chyba widzimy tę poprawę. No, reprezentacja, która po dwóch turniejach zajmuje 7 miejsce, wyprzedzając Bułgarię, Brazylię, Niemcy czy Serbię, to jest także Francję, to chyba całkiem niezłe osiągnięcie. Oczywiście trzeba patrzeć na to, że to jest dopiero pierwsze etapy Ligi Narodów i tutaj naprawdę dużo się jeszcze może pozmieniać.
1: Po pierwsze, różnice pomiędzy zespołami, jeśli chodzi oczywiście o różnice punktowe, są niewielkie, bo to jest często 2-3 punkty, więc to jest jeden mecz wygrany bądź jeden mecz przegrany, ale trzeba też pamiętać, że jeszcze przed wieloma reprezentacjami te najważniejsze spotkania i tak będzie w przypadku reprezentacji Polski, ponieważ oni w ostatnim tygodniu zmierzą się z bardzo mocnym zestawem rywali, ponieważ będzie to Bułgaria, Brazylia, Francja oraz USA. No tutaj trzeba pamiętać, że jednak aby awansować do tego turnieju, to trzeba jeszcze punktować.
2: No tak, mieliśmy tutaj sytuację taką, że ten tydzień to była dla nas taka rywalizacja ze środkiem i dołem tabeli. Następny tydzień to będzie rywalizacja raczej z tą górną częścią tabeli. I to już są mecze, na które trzeba się przygotować, że będzie w zasadzie każdy z nich trudny do przejścia i tutaj trzeba się będzie bardzo mocno zmobilizować. Sam chyba najbardziej czekam na mecz ze Stanami Zjednoczonymi, bo jest to projekt, któremu, no nie powiem, że kibicuję, ale przyglądam mu się z zainteresowaniem. To jak wyciągają z tej swojej akademickiej ligi zawodników, którzy później w zasadzie przez reprezentację Stanów Zjednoczonych trafiają do lepszych lig na całym świecie. Jest to bardzo ciekawe podejście, raczej odmienne od tych, które mamy okazję oglądać w innych krajach. I to wprowadzanie młodych zawodników do reprezentacji Stanów Zjednoczonych jest napawające optymizmem, że może inne reprezentacje także będą dawać zdecydowanie dużo szans, bo to naprawdę to, ile zawodników młodych w ostatnich latach jest sprawdzanych i może się wybić ze Stanów Zjednoczonych, to jest to trudny rynek raczej, bo tak jak wspomniałem, nie ma tam zawodowej ligi takiej dla dorosłych, jeśli to możemy tak określić, tylko ta akademicka, więc jest to trochę trudniejsze i te talenty amerykańskie trochę się chowają przed nami. Na pewno Dustin Wotton bierze tutaj sporo doświadczenia swojego, którego zdobył na całym świecie. I to jest też ciekawy temat, właśnie jak zawodnicy, którzy już zakończyli swoje kariery, biorą udział w kształceniu tych młodych zawodników. Tam jest w Stanach Zjednoczonych jeszcze trochę inna sytuacja niż w Polsce. Nie są zwykłe kursy, tylko tam jest kwestia, żeby zdobyć stypendium sportowe na którymś z uniwersytetów.
1: O kolejne tematy związane z Ligą Narodów zapytam Cię już po przerwie, bo jeszcze chciałbym trochę zahaczyć o inne reprezentacje, bo wydaje mi się, że tutaj oprócz tych kadr, które oczywiście na pewno będą do końca walczyły o medale, to są też rozczarowania, ale o tych rozczarowaniach już porozmawiamy po krótkiej przerwie.
0: Po drugiej stronie siatki.

Klipy za 50 koła. Jaki menadżer tyle zdobyć zdoła? Najpierw nauka i muzyczna szkoła. Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity z kom.

0: I guess you moved on really easily.
1: Po drugiej stronie siatki.
2: Mamy nadzieję, że rozruszaliśmy trochę Państwa dwoma ostatnimi kawałkami, które mieliście okazję usłyszeć na 98 i 2 FM, a my wracamy płynnie do tematu siatkarskiej Ligi Narodów. Tym razem, a bardziej teraz, porozmawiamy o tym, kto z pozostałych reprezentacji nas pozytywnie i negatywnie zaskoczył podczas tego drugiego tygodnia i myślę, że też można już iść w kierunku małych podsumowań, bo jednak 8 spotkań w wykonaniu każdej z drużyn to jest już sporo materiału do analizy.
3: Kogo pan redaktor miałby tak na myśli, jak wspominamy właśnie o takich największych rozczarowaniach?
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko nadal swojej drogi na takim paśmie sukcesów, który miał do tej pory miejsce, nie odnalazła reprezentacja Francji, która mimo wszystko jest dwukrotnymi medalistami, złotymi medalistami Igrzysk Olimpijskich. Oprócz tego, no wiadomo, nieudane Mistrzostwa Świata w zeszłym roku, ale jest to kadra, która trochę budzi pewnego rodzaju zaniepokojenie w moich oczach, bo jednak przyzwyczaili nas Francuzi do trochę wyższego poziomu.
3: Ale to tak, czytałem ostatnio właśnie taką teorię spiskową, że reprezentacja Francji potrafi grać tylko i wyłącznie na olimpiadzie, a później przyjeżdża na turnieje z teoretycznie mocnymi składami i niestety kończy się to tak, jak wygląda aktualnie. No jest to... Dalej może się dużo jeszcze wydarzyć, ale strata 10 punktów, posiadając 10, to jest naprawdę całkiem sporo. 4 mecze wygrane, 4 mecze przegrane. Tak jak patrzymy sobie na ten pierwszy turniej, to było bardzo słabo. W tym już jest trochę poprawa, ale wydaje mi się, że niestety tutaj Francja na jakiekolwiek medale, rywalizację o medale, no niestety nie może sobie pozwolić. Tutaj musi raczej walczyć o to, żeby jak najlepiej się pokazać w tym turnieju, w tych najbliższych turniejach, żeby trochę jednak tą czołówkę nadrobić. Z drugiej strony to nie jest chyba jedyny kraj, który w tym roku jakoś nie pokazuje się z najlepszej strony i wydaje mi się, że szczerze mówiąc, takich rozczarowań w tym roku jest więcej niż jakichś zaskoczeń. Jeśli chodzi o te rozczarowania, to na pewno dodałbym tutaj reprezentację Argentyny, o której trochę już tam wspominaliśmy wcześniej. Tak samo Serbia, po której można by się spodziewać więcej, chociaż tutaj jest kwestia składu, który jest aktualnie, to Serbowie nas przyzwyczaili do tego, że serbska siatkówka jest raczej całkiem niezła, ale niestety jest jednak problem z tym, żeby tak podobnie jak w reprezentacji Argentyny, żeby ci nowi, młodzi zawodnicy wchodzili już na ten najwyższy poziom. Oczekiwałem trochę więcej od Niemców także. Wydaje mi się, że to jest ekipa, która jest w stanie zaskoczyć w jedną i w drugą stronę. I naprawdę ciężko jest spodziewać się, na co postawią tym razem, zwłaszcza na co postawi trener Botti, z kapelusza wyciągnie jakichś zawodników, a na pewno plany treningowe to wszyscy są przeszczęśliwi, że mogą z nim współpracować. I przechodząc dalej, reprezentacja Brazylii, która niestety, ale to już możemy powoli zapomnieć o tej Brazylii, z którą rywalizowaliśmy o Mistrzostwa Świata w 2014 roku. To już nie jest ta sama reprezentacja. Thales Hosp przeniósł się do Świdnika i na VNL się nie
2: wyfra. W Brazylii właśnie zakończyła swój żywot.
3: Dokładnie. A coś jeszcze masz takiego, co twoją uwagę zwróciło, jeśli chodzi o te rozczarowania?
2: Tak, mimo wszystko wydaje mi się, że patrząc na to, jak prezentowała się w poprzednich edycjach Kuba, to już chyba jest to też kolejna taka kadra, która jednak poniżej, może nie swojego potencjału, ale jednak zaskoczyła mnie tak. No, niektórzy eksperci nawet typowali Kubańczyków w strefie medalowej Ligi Narodów.
3: A możesz wspomnieć, co to za ekspert taki?
2: Nie będę tutaj ad persona kogoś wywoływał do tablicy, ale jeśli chodzi o takie zaskoczenia pozytywne, bo do tego też bym chciał przejść, Japonia. Zdecydowanie to jest chyba moim zdaniem taki najjaśniejszy punkt na tej mapie drużyn, które pozytywnie zaskoczyły i też patrząc na to, jak w jakim stylu oni właśnie wygrywają te spotkania, to naprawdę jest on imponujący i już zacieram, powiem ci szczerze, ręce na tą współpracę pomiędzy Tomohiro Ogawą, Ranem Takahashim, Wilfredo Leonem, Marcinem Komendą i tak dalej. każdy z tych właśnie zawodników zamelduje się po sezonie kadrowym w Bogdance lub Lublin, to jest naprawdę bardzo ładnie grająca reprezentacja.
3: I tutaj dosyć ciekawe perspektywy chciałbym teraz pokazać, bo z jednej strony to całkowicie się z tobą zgadzam. Reprezentacja Japonii to już od kilku lat naprawdę Philip Blank, który wyprowadził tą reprezentację naprawdę na bardzo solidny poziom. Jest to po prostu kadra, którą miło się ogląda. To nieważne, czy ona rywalizuje z naszą reprezentacją, czy z innymi. Ten mecz naprawdę jest warto włączyć sobie dla samego oglądania tej siatkówki. To jest po prostu przyjemne dla oka. Ale teraz chciałbym coś takiego powiedzieć. Nie życzę, żeby reprezentacja Japonii grała jak najlepiej i radziła sobie jak najlepiej na turniejach. Życzyłbym, żeby odpadała jak najwcześniej, żeby zawodnicy mogli przed startem sezonu w plus ligowego mogli dojść do siebie i nie być przeciążeni za bardzo, bo tutaj już wchodzi to, o czym wspomniałeś, że dwóch reprezentantów Japonii będzie prawdopodobnie uczestniczyć w każdym turnieju, jeśli selekcjoner będzie chciał grać najlepszym składem. Są w podstawowej szóstce i musimy się jednak trochę martwić o to chyba, że aż tak dobrze im wychodzi, bo mogą długo grać, a tak jak mówię, ja bym chyba życzył, żeby za długo nie pograli i mogli dojść do siebie po tym sezonie kadrowym.
2: A potem jeszcze Mistrzostwa Azji, bo my skupimy się na Mistrzostwach Europy, a Japończycy oczywiście też udadzą się na Mistrzostwa swojego kontynentu. Ale to za jakiś czas. Jeszcze chyba kolejną reprezentacją, jak już tak krok po kroku sobie omawiamy te zaskoczenia i rozczarowania, to chyba bym mimo wszystko powiedział, że Ukraińcy to jest tak.
3: Zdecydowanie.
2: Ukraińcy to jest z jednej strony zaskoczenie, ale z drugiej strony dla mnie też taka zagadka. Bo to jest drużyna, która moim zdaniem, w zależności co jej się akurat danego dnia wylosuje, to tak zagra. Raz zagra fenomenalnie, tak jak w przypadku meczów z reprezentacją Brazylii i Włoch, a raz dostaną lanie od jakiegoś niżej notowanego rywala.
3: Osobiście wydaje mi się, że bardzo dużo zyskała reprezentacja Ukrainy na tym, że Barkom Kajane Lwów dołączył do Plus Ligi i zawodnicy, którzy w zasadzie w sporej części występują właśnie w tym zespole, mają okazję rywalizować na co dzień na zdecydowanie wyższym poziomie niż ukraińska liga. No przez te kilka lat ostatnich zdecydowanie wskoczyli na wyższy poziom. I to jest moim zdaniem to taka kwestia, która najwięcej pomogła reprezentacji Ukrainy, bo czy jak spojrzymy sobie na Jarosława Pampuszko, czy mamy jeszcze
2: Tupczyego jeszcze.
3: O, Wasyl Tupczy, to jest kolejny zawodnik, który także wyskoczył na zdecydowanie wyższy poziom.
2: Jurij Semeniuk przez to też, że jest weteranem naszej ligi. To są tacy siatkarze, którzy przez to, że właśnie rywalizują z najlepszymi, no tak jak mówiliśmy o Argentyńczykach, którzy od jakiegoś czasu też poza tym, że nie grają też czy w lidze włoskiej, oprócz tych liderów, czy w lidze polskiej, bo oni się raczej rozjeżdżają w takich trochę niżej notowanych ligach, taka jak francuska, niemiecka, to są takie nazwiska już nie z pierwszego szeregu, które walczą, ale tak, zdecydowanie są to też tacy zawodnicy, którzy mają, oprócz tego, że walczą w Barkomie, to mają też szansę wystąpić w innych klubach, bo jeśli ten poziom jest naprawdę wysoki, to te pozostałe, nawet wyżej notowane drużyny w siatkarskiej plus lidze po nich się zgłaszają.
3: Kolejny zespół, którego ja bym dodał do tych pozytywnych zaskoczeń, to reprezentacja Stanów Zjednoczonych. Spodziewałem się tego, że będą grać na wysokim poziomie, ale chyba nie spodziewałem się, że po tym drugim turnieju będą zajmować drugie miejsce zaraz za Japonią i wyprzedzając Polskę, która aktualnie plasuje się na trzecim miejscu. To jest ekipa, która jest bardzo mocnym miksem doświadczenia z młodością. Zawodnicy, którzy, tak jak wspominałem, grają w tych uniwersyteckich ligach i w zasadzie poniekąd przez reprezentację swojego kraju mogą wyskoczyć na ten poziom zdecydowanie wyższy, bo to ciężko mi by było nawet porównać, jak wygląda poziom w akademickiej lidze, ale jednak to daleko odbiega od tego, co zawodnicy na co... jaki poziom zawodnicy mają podczas rywalizacji z ich reprezentacją. I mimo wszystko jestem aż trochę nawet zdziwiony tym, że reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest w stanie grać na aż tak dobrym poziomie, zwłaszcza, że naprawdę ci zawodnicy mają okazję grać. To nie jest tylko tak, że występują ci tacy najbardziej doświadczeni i reszta tylko stoi w kwadracie, tylko faktycznie raz na jakiś czas ci młodzi zawodnicy mogą wejść, pokazać coś od siebie i uczyć się od starszych kolegów.
2: Chaotycznie trochę poprowadziłem to wejście, ale na koniec jeszcze już tak sumując wszystkie aspekty siatkarskiej Ligi Narodów, chciałbym cię zapytać jeszcze o reprezentację Polski i o to, czy nie wydaje ci się, że trochę ta rywalizacja na niektórych pozycjach z jednej strony nabiera rozpędu, tutaj mówię o pozycji przyjmujących, bo myślę, że każde z nazwisk, które miało do tej pory okazję występować, to wzniosło się na wyższy poziom. Pamiętamy, od jakiego poziomu rozpoczynał na przykład ten sezon kadrowy Olek Śliwka, a w ostatnich meczach naprawdę znakomicie sobie on radził na parkiecie. A tutaj mnie z drugiej strony martwi na przykład pozycja środkowego teraz, bo mimo wszystko wiadomo, mamy tutaj jeszcze nie grającego Kubę Kochanowskiego, ale to drugie nazwisko w tym sezonie kadrowym, które będzie uzupełnieniem tej szóstki wyjściowej, może być trochę jeszcze znakiem zapytania zarówno dla nas, jak i dla trenera Nikoli Grbicia przede wszystkim.
3: Myślę, że trener Grbić będzie czekać do ostatniego momentu na podjęcie tej decyzji, kto pojedzie na mistrzostwa z reprezentacją jako ten drugi środkowy. Wydaje mi się, że to jedynka jest pewna, a kto będzie drugi, to trzeba będzie poczekać na to, kto będzie znajdować się w najlepszej formie w tym momencie przed samym turniejem, a przez jak na razie od początku sezonu reprezentacyjnego trochę się to zmienia. I wydaje mi się, że to ciężko nawet teraz przewidywać, tylko trzeba poczekać.
2: Wydaje mi się, że jeszcze idąc dalej pozycjami po tym składzie, na pewno buduje fakt, że w dobrej dyspozycji jest teraz Bartłomiej Bołądź, bo mimo wszystko chyba z tych wszystkich właśnie naszych miejsc na boisku najbardziej martwiliśmy się o atak, bo tutaj było to trochę pod nieobecność Bartosza Kurka taki znak zapytania i pewna wątpliwość w naszej dyskusji na temat właśnie tego sezonu kadrowego.
3: Mnie też cieszy poziom Wilfredo Leona, który mimo tego, że przyjęcie ma raczej średnie w meczu z Argentyną, było to 19% przyjęcia pozytywnego, to średnio i zero perfekcyjnego. Na 27 prób to wychodzi raczej słabo, no ale ta ilość punktów, które zdobywa, jest naprawdę bardzo, bardzo ciesząca na oko i napawająca optymizmem przed dalszą częścią sezonu kadrowego.
2: Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie.
1: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Jesteśmy dalej na antenie Akademickiego Radia Centrum i rozmawiamy o siatkówce w programie Po drugiej stronie siatki. Razem z redaktorem Michałem Chrapowickim teraz porozmawiamy na temat tego, co nas w tym sezonie zarówno urzekło, jak i też rozczarowało. Był to sezon bardzo długi, pełen wielu zwrotów akcji i chyba na początku należy powiedzieć o tym, że największym zaskoczeniem z perspektywy klubów był mimo wszystko Spadkowicz.
2: No, Spadkowicz, który ostatecznie utrzymuje się dzięki temu, że wykupił sobie licencję i pozostaje w plus lidze. Trochę na ciekawych zasadach, inaczej niż to chyba powinno wyglądać. No, na pewno kibice z Częstochowy się cieszą, inni kibice trochę są zaskoczeni, że w zasadzie miejsce w plus lidze można sobie kupić i nie trzeba utrzymać się, a wystarczy mieć spory budżet i dobrego sponsora. A tak już przechodząc na poważnie, wydaje mi się, że ekipa taka jak Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to zespół, który dziwnym trafem znalazł się w tym miejscu, w którym zakończyli ten sezon, czyli to 14 miejsce z ekipą taką, jaką mieli, to naprawdę to jest chyba duży wyczyn. To nawet nie powiedziałbym zaskoczenie, ale to raczej duży wyczyn i

0: Spadkowicza od pozostałych drużyn, ale mimo wszystko dużym wyczynem też Częstochowy byłby ewentualny drugi spadek z rzędu, bo to już naprawdę byłaby historia.
1: Myślę, że budżetu już nie starczyłoby na znowu wykupienie sobie jakiejś drużyny. Tutaj trzeba by było szukać kogoś, kto jeszcze by doprowadził do bankructwa jednej z ekip.
0: Tak, wydaje chyba, że mi się... właśnie w trakcie sezonu ktoś by się wycofał z rozgrywek, to wtedy już automatycznie by kolejną podbierali z pierwszej ligi
1: tak
0: drużynę.
1: Patrzę sobie teraz, która z drużyn miałaby największą szansę na spadek przez problemy finansowe i chyba, no niestety, ale no... Nie wiem, jak dokładnie wygląda w tym momencie sytuacja w Chełmie. Wiem, że na pewno niektórym z zawodników zalegają dalej, jeśli chodzi o wypłaty pensji. No, dla nas to nie jest jakieś duże zaskoczenie, że kluby nie płacą jakimś swoim zawodnikom, bo niestety, ale w Plus-Lidze to nie jest wyjątek, że któryś klub nie zapłacił zawodnikom. Więc to niestety, ale tak to trochę wygląda. Mam nadzieję, że będziemy jednak dążyć do tego, że to będzie się poprawiać. A patrząc już na te chyba plusy, jakie zaskoczenie twoim zdaniem, takie pozytywne tym razem, największe było, patrząc właśnie na tą naszą Plusligę?
0: Wydaje mi się, że trzeba to rozłożyć na parę aspektów. Pierwszym takim pozytywnym zaskoczeniem dla mnie było to przede wszystkim, że jednak mimo wszystko Rzeszów napinał się, bardzo się starali, żeby coś osiągnąć. Na papierze układało się to dobrze, ale ten sezon obnażył też może nie tyle, że całkowity brak kompetencji, ale duże braki jednak w fachu trenerskim trenera Bottiego, który poszedł do klubu, który już ma renomę, ma też sukcesy, nie był budowany od zera, bo trener Massimo Botti przyszedł do ligowego średniaka, a zrobił z nich mistrza Polski. Tutaj nie obrażam w żadnym stopniu Bogdanki lub Lublin, tylko trzeba patrzeć, w jakim miejscu oni zaczynali swoją drogę z włoskim szkoleniowcem, a w którym ją skończyli. Skończyli ją na szczycie. Mimo wszystko uważam, że gdyby jednak w kategorii szczęście ktoś miał startować, tutaj trener Massimo Botti w zeszłym sezonie by wygrał tą kategorię, a w tej by przegrał, bo jednak jego decyzje tutaj jednak opierające się na szczęściu w doborze na przykład składu zarówno w Pucharze Polski, jak i w lidze się nie udały. A jeszcze dodając do tego, jestem pozytywnie zaskoczony tym, że mimo wszystko Bogdanka Luk Lublin z dużymi problemami kadrowymi dojechała do finału i walczyła jak równy z równym z Alluron CMC Wartów Zawiercie.
1: No, patrząc na to, jak obstawialiśmy przed startem sezonu, które miejsce zajmie Bogdanka Luk Lublin, no to chyba tutaj samego w sobie dużego zaskoczenia nie ma. Zaskoczenie jest w tym, biorąc pod uwagę drogę, jaką oni przeszli przez cały ten sezon. Nikt chyba nie zakładał, że taka ilość kontuzji będzie w Lublinie i że naprawdę to jak droga przez mękę będzie wyglądać ten sezon dla nich. Mecze takie, gdzie w zasadzie ciężko było wyjść wszystkim zawodnikom, bo niektórzy mieliśmy sytuacje najgorsze, no to oczywiście z atakującymi, gdzie Mateusz Malinowski i Kevin Sasak w pewnym momencie ani jeden, ani drugi nie byli gotowi do występowania i trzeba było poszukiwać tutaj jakiegoś zastępstwa w formie zmian pozycji. Tutaj czy to Jackson Young wchodził, czy wchodził Eno jeszcze na pozycji atakującego. No i to ciekawe, że w zależności od tego, w którym momencie to było, to albo jeden, albo drugi lepiej sobie radził na tej pozycji. Jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie pozytywne zaskoczenia, wydaje mi się, że trzeba tutaj trochę zwrócić uwagę na AZS Olsztyn, który zwłaszcza początek, tą pierwszą fazę sezonu miał bardzo solidną, później już to trochę gorzej wyglądało, ale wydaje mi się, że patrząc na to, jaką ekipę posiadają, to naprawdę nie ma co tutaj się smucić nad tym szóstym miejscem, które ostatecznie zajęli. Raczej wydaje mi się, że szansa na to, żeby na piątym miejscu się znaleźć była i tutaj o włos w zasadzie wyszło, że skończyli na tej szóstej pozycji, ale to szóste miejsce nie jest takie złe. Patrząc na to, jakie drużyny przed nimi są, no to chyba tylko to piąte miejsce to moim zdaniem maksimum, które mogli w tym sezonie zdobyć.
0: Patrząc na przebieg ćwierćfinałów, w którym przegrali też dwa spotkania z Resowią na czysto, no to jednak jest to sprawiedliwy rezultat.

0: Powiedz mi, czy ciebie, tak jak mnie zresztą, cieszy fakt, że nasza liga, ta czołówka na papierze wydaje mi się, że jest coraz mocniejsza, bo patrząc na składy Zawiercia, Lublina, Rzeszowa, Warszawy, każda z tych drużyn w tym okienku transferowym, które obecnie trwa, dokonała wzmocnień. I to nie tylko takich, moim zdaniem, potencjalnych, tylko naprawdę te nazwiska robią wrażenie.
1: Zdecydowanie bardzo się z tego cieszę i to, na co jeszcze ja bym zwrócił uwagę, to, że coraz częściej mamy taką sytuację, że zawodnicy z reprezentacji Polski łączą się w jakichś takich małych podgrupach w konkretnych klubach. To, jak będzie wyglądać ekipa Aluronos i MC Warty Zawiercie w przyszłym sezonie, to w zasadzie pół reprezentacji Polski tam się przenosi i będzie razem przez cały rok trenować. Tak samo w Lublinie mamy czterech reprezentantów, jeśli chodzi o zawodników. Do tego jeszcze trener. Wydaje mi się, że to będzie nasz bardzo duży atut, że zawodnicy, którzy na co dzień trenują ze sobą, grają razem, nie tylko przeciwko sobie, ale na co dzień na treningach są w stanie się zgrywać, to podczas tego sezonu reprezentacyjnego zgrać zawodników z dwóch drużyn w jedną całość to nie będzie aż tak trudne i jako reprezentacja zyskamy na tym bardzo. A patrząc na to jeszcze szerzej, to cieszę się z tego powodu, że coraz więcej takich klasowych, światowych zawodników przychodzi do Plusligi, ponieważ młodzi zawodnicy, którzy dopiero wchodzą do tej Plusligi na trzeciego czy czwartego przyjmującego, mają możliwość uczyć się od zawodników, którzy mają trochę inne podejście do siatkówki. Patrzę tutaj zwłaszcza na Japończyków, którzy tą swoją filozofię japońską będą wprowadzać do Plusligi i powoli to już się dzieje, patrząc na to, jak libero Schelma, który początkowo miał chyba jako drugi libero występować, a ostatecznie okazało się, że był jednym z najlepszych libero w całym sezonie w lidze.
0: I teraz dzięki temu trafił też do swojej rodzimej ligi i będzie tam stanowiło sile też zespołu z czołówki i to jest bardzo dobra informacja. Mnie jeszcze cieszy, tak zostając w temacie drużyn z top 4, cieszy mnie fakt, że w końcu PGE Projekt Warszawa skupił się na tym, żeby zacząć jednak budować drużynę od dobrego szkoleniowca.
1: Tak, to jest pewna odmiana. No, w ostatnich sezonach mieliśmy taką sytuację, że ci trenerzy w Warszawie zmieniali się dosyć często. I tak jak w tym sezonie tych trenerów mieliśmy dwóch, to wydaje mi się, że to trochę raczej tak nie powinno wyglądać, że ci trenerzy są zmieniani przynajmniej, no może nie przynajmniej, ale częściej niż raz na sezon. Ja jestem raczej zdania takiego, żeby dobrać trenera, który jest w stanie budować drużynę, a nie tylko prowadzić treningi. I mam nadzieję, że to zatrudnienie nowego trenera w Warszawie jest właśnie w takim celu, żeby ta Warszawa została zbudowana i tak dosłownie i przenośnie. Drużyna, zbudować projekt Warszawy na nowo, połączyć te nazwiska i stworzyć taką jedną całość, która będzie w stanie rywalizować o coś więcej niż tylko to trzecie miejsce. Taki jest zapewne cel, chociaż patrząc na ekipę Lublina i Zawiercie, będzie to niezmiernie ciężkie, żeby powyżej tego trzeciego miejsca znaleźć się na końcu sezonu.
0: No i oczywiście jeszcze drużyna z Rzeszowa, czyli moim zdaniem najbardziej przegrana z wygranych drużyn. Wydaje mi się, że tutaj sam fakt tego, że napinali się bardzo tam na podpromiu, żeby jednak w końcu włożyć coś do gabloty, a skończyło się nawet poza strefą medalową.
1: No to chyba to jest takie najgorsze miejsce, które możemy sobie znaleźć, czyli czwartek, no, zaraz za podium, nie ma żadnego medalu. To jest klasyczny problem Resowi, która ma chyba trochę za dużo pieniędzy i niestety, ale to działa na ich niekorzyść, bo tych zawodników jest chyba trochę za dużo, za łatwo wydają te pieniądze moim zdaniem. To jest, niektóre decyzje transferowe są nieprzemyślane, tak samo zatrudnianie trenera, który miał być raczej na lata, miał stworzyć tutaj jakiś poważny projekt, a ostatecznie kończy się to tak, jak widzieliśmy wszyscy.
0: Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym sezonie. Będziemy też Państwa na pewno o tym informować, jak nie tu, to w podcaście po drugiej stronie siatki. A teraz zapraszamy jeszcze na krótką przerwę i w ostatnim wejściu, w dwóch ostatnich, być może zobaczymy, jak pozwoli nam na to czas, porozmawiamy jeszcze o tym, czego oczekujemy i komu wręczamy nagrody indywidualne za ten sezon.
2: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Ostatnie w tym sezonie wejście w programie Po drugiej stronie siatki na 98,2 FM. Panie Michale, kończąc ten dzisiejszy program, ale też kończąc ten sezon naszego grania na antenie naszego radia, chciałbym pana zapytać, jaki to był dla pana sezon całościowo, nie tylko patrząc na Plus Ligę, ale też na pierwszą ligę, bo wiadomo, że był to sezon przemian przede wszystkim.
2: No dla mnie dosyć ciekawy, bo miałem okazję poznać trochę zaplecze Plus Ligi, czyli to UPLS, pierwszą ligę i przekonać się, że PLS pierwsza liga nie jest zła. To taki mój chyba przekaz po tym pierwszym sezonie. Obawiałem się trochę, że ten poziom PLS pierwszej ligi będzie znacząco niższy i faktycznie no, nie można tego porównywać do Plus Ligi, bo jednak z jakiegoś powodu zawodnicy z PLS-a występują w tej lidze, a nie w plusie, ale naprawdę jest bardzo dobrze, zwłaszcza pod kątem organizacyjnym. Zdecydowana większość klubów z PLS pierwszej ligi mogą się pochwalić tym, że pod względem organizacyjnym już mogą występować w plus lidze. Pod względem sportowym, no to wiadomo, to jest jeszcze kwestia czasu. Ciekaw jestem, jak będzie następny sezon wyglądać w PZL Leonardo AWI Świdnik, czy uda im się awansować do Plus Ligi. W zasadzie komu uda się awansować, bo rywalizacja będzie chyba całkiem spora. A jeśli chodzi o Plus Ligę, jeszcze raz, panie kolego?
1: Zaskoczenie.
2: Pozytywne zaskoczenie w tym sezonie Artur Szalpuk. Wydaje mi się, że patrząc w skali całego sezonu, zagrał całkiem nieźle, to chyba tak mało powiedziane. Zagrał naprawdę bardzo dobry sezon, zdobył 7 statuetek MVP i naprawdę w tych meczach Rzeszowa radził sobie całkiem nieźle. To mówię w kategorii zaskoczeń, bo nie spodziewałem się, że Artur Szalpuk akurat będzie mógł grać nieźle.
1: No to jest na pewno dla ciebie, patrząc na to, że jednak jest duża rywalizacja na tej pozycji, zarówno w reprezentacji, jak i patrząc na rywalizację klubową, to też zgadzam się z twoim wyborem, ale dodałbym jeszcze oprócz tego fakt, że jednak Bogdanka Luk Lublin, pomimo swoich problemów kadrowych, pokazała, że jednak tacy nieoczywiści zawodnicy też mogą grać na różnych pozycjach.
2: Mhm, dokładnie. No, patrząc na problemy, które mieli kadrowe, tak jak wspominaliśmy już wcześniej, brak obydwu atakujących no, zmusił trenera Lublina do tego, żeby trochę eksperymentować i zawodników, którzy na co dzień nie mają okazji występować na tej pozycji, wrzucać właśnie na atak i tak jak mówiliśmy, zarówno Jackson Young, jak i
1: Ili Renno
2: mieli okazję występować w trochę niecodziennym dla siebie miejscu i to naprawdę całkiem nieźle wyszło. Nawet bardzo dobrze wyszło, biorąc pod uwagę, że Lublin z takimi problemami zajął drugie miejsce w Plus Lidze i w zasadzie niewiele brakowało, żeby to pierwsze miejsce udało się zdobyć. Ta rywalizacja była bardzo zacięta i w zasadzie ciężko było typować, kto wygra tą rywalizację nawet w trakcie, bo tutaj zwroty akcji, najpierw jedna drużyna prowadzi, później druga, wysokie prowadzenie i naprawdę cała ta rywalizacja była ciekawa do oglądania z perspektywy kibica.
1: A kibicowsko uważasz, że nasza też liga się rozwija? Bo patrząc na Lublin, no to nie mamy to też chyba podjazdu, no bo mało jest takich hal, które zapełniają się co kolejkę i prezentują się i kibicują w bardzo piękny sposób, ale jednak chyba ta moda na siatkówkę też nadchodzi.
2: Czy nadchodzi moda na siatkówkę? Wydaje mi się, że ona się poniekąd trochę utrzymuje. Mamy tutaj trochę zaburzone postrzeganie całej ligi, ponieważ w Lublinie siatkówka od drużyny, która w zasadzie kilka lat temu była praktycznie niewidywalna na salonach tych największych sportów, nagle stała się jednym z czołowych, Bogdanka Luk Lublin stała się jednym z czołowych drużyn, na którą przychodzą kibice z Lublina i w zasadzie z całego województwa, bo no, dla wielu osób jest to najbliższa hala, żeby obejrzeć najlepszych zawodników na świecie, no bo to trzeba mówić powiedzieć wprost, że w Lublinie na Globusie podczas tego sezonu nie tylko zawodnicy z Lublina, ale też ci, którzy przyjeżdżają, no to są to zawodnicy z całkowicie, można to powiedzieć, top z całego świata przyjeżdża, bo takich zawodników mamy okazję oglądać w Plus Lidze. Czy kibicowsko się rozwija? Wydaje mi się, że utrzymujemy bardzo wysoki poziom, tak patrząc już w skali całej Plus Ligi. To w zależności od tego, jak dobrze radzi sobie konkretna drużyna, to tyle kibiców przychodzi. A że Bogdanka Luk Lublin aktualnie zdecydowanie więcej wygrywa niż przegrywa, to bardzo ciężko jest kupić te bilety. No i trzymam kciuki, żeby jednak, jeśli mamy cały czas grać na tej samej hali, to żeby tak samo ciężko było kupić te bilety mimo wszystko.
1: A na pewno będzie, bo oprócz tego, że będą kibice z Lublina, z całego województwa, z Polski, to jeszcze będzie napływ na pewno kibiców japońskich, bo wiemy doskonale, że jednak ten fanbase siatkarzy z Japonii jest bardzo duży i oni naprawdę jeżdżą za swoimi ulubieńcami po całym świecie. Moje takie ostatnie otwarte pytanie do ciebie to jest to, na co ty liczysz w następnym sezonie, zarówno w PLS pierwszej lidze, jak i w Plus Lidze. Mi się wydaje, że takim pierwszym elementem, który przychodzi mi przynajmniej do głowy, to jest rywalizacja, która by się toczyła jak najdłużej.
2: Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o Plus Ligę na przyszły sezon, to, żeby zawodnicy z reprezentacji wrócili w jak najlepszej formie. Żeby nie było kontuzji, mikrourazów, przeciążeń. Znaczy, to ciężko życzyć sobie, żeby tych przeciążeń nie było, bo jak dobrze wiemy, że w zasadzie po sezonie kadrowym to przerwy na jakiś odpoczynek w zasadzie nie będzie. To zawodnicy bardzo szybko będą musieli wrócić już do przygotowań do następnego sezonu. I tego bym chyba najbardziej tak życzył i oczekiwał, żeby tych kontuzji nie było, a czego bym życzył w perspektywie PLS pierwszej ligi, życzyłbym sobie, żeby Avia Świdnik awansowała do plusa.
1: Aż tak? Idziesz grubo? Wydaje ci się, że jest to realne?
2: Zdecydowanie. Wydaje mi się, że szanse na to są i całkiem spore. Oczekiwania powoli też będą rosnąć wobec drużyny, ponieważ no, zawodnicy już pojawiają się tacy, którzy no, chyba sygnał o tym, że walka o awans będzie w tym sezonie poszedł bardzo jasny. To jest chyba jedna z takich drużyn, którą tak już całkowicie obiektywnie jestem w stanie wytypować do tego, żeby przynajmniej walka o ten awans się nawiązała i tutaj Avia ma moim zdaniem spore szanse, żeby jednak przynajmniej o ten awans walczyć.
1: To kiedy wracacie do pracy, żeby ten awans wywalczyć?
2: No, ja na przykład do pracy wracam jutro. Ostatnio.
1: A siatkarze?
2: Siatkarze do pracy wracają 20 lipca. Zaczynamy okres przygotowawczy, więc w zasadzie już niewiele tych, nazwijmy to, wakacji pozostało. Ale ja to jestem zadowolony z tego. W końcu będzie można ponownie pochodzić na treningi bez konieczności wyjazdów na początku. Już niedługo będą się zaczynać też oczywiście turnieje przygotowawcze, ale to jeszcze kawałek tego czasu mamy.
1: Kawałek tego czasu. Jedni jadą na wakacje, żeby drudzy musieli wrócić do tej pracy jak pan Michał. Drodzy Państwo, tutaj postawimy taką kropkę, która będzie trwała na papierze bardzo długo, bo następne zdanie być może napiszemy we wrześniu, a jeśli nie, to w innym miejscu albo w innej formie. Kończymy ten sezon oficjalnie po drugiej stronie siatki w formie audycji długogrającej. Na początku byliśmy przez godzinę, przez ostatni miesiąc byliśmy z Państwem przez półtorej godziny. Mieliśmy okazję w różnym gronie dyskutować na tematy siatkarskie i nie tylko. Porozmawialiśmy w wielu momentach też o życiu. Nauczaliśmy siebie nawzajem, jak żyć, i to jest też wartość, która pozostanie. W tym miejscu chyba należy przede wszystkim podziękować wszystkim, którzy włożyli i poświęcili swój czas, żeby ta audycja miała miejsce. Zaczniemy oczywiście od Julki Kręgiel, która też szykowała i chodziła na mecze Bogdanki Luk Lublin, zbierała materiały, które mogliśmy wykorzystać czy w audycjach, czy też w programach właśnie naszych. W drugiej kolejności podziękujemy oczywiście Bartkowi Płoszajowi, którego dzisiaj niestety z nami nie ma. W ostatniej chwili wypadły mu sprawy ważniejsze, ale też usprawiedliwiamy go i dziękujemy mu za to, że miał okazję z nami przez ten sezon grać. Dołączył w pewnym momencie do naszej dwójki. Kolejne podziękowania są dla pana, panie Michale, że chciał pan w tej przygodzie ze mną uczestniczyć, bo była to naprawdę fajna przygoda. W zeszłym roku trochę się ojeździliśmy po halach, a w tym roku trochę poopowiadaliśmy państwu o siatkówce.
2: Dziękuję bardzo tobie za zaproszenie. Bardzo ciekawe doświadczenie w końcu mieć okazję współpracować w radiu w takiej formie. Oczywiście musi pan redaktor wspomnieć jeszcze o naszych wspaniałych realizatorach,
1: tak,
2: bez których
1: tutaj oczywiście last but not least, czyli oczywiście Paulina Czeryna, która w pewnym momencie zastąpiła Krzysztofa Kruka, który nas dzisiaj też realizuje i pewnego rodzaju jest to spięcie klamrą tego sezonu, ponieważ Krzysiek zaczął nas realizować i też skończył nas realizować w tym sezonie, także Paulina Czeryna i Krzysztof Kruk byli też z nami. Dziękujemy też wam, że byliście w ogóle z nami, drodzy słuchacze, przez ten sezon. Trzymamy kciuki, żeby ten sezon reprezentacyjny, a później klubowy przyniósł nam, kibicom, ale też przede wszystkim siatkarzom jak najwięcej emocji pozytywnych, jak najmniej tych negatywnych, bo na pewno chcemy zarówno z Ligi Narodów, jak i z Mistrzostw Europy wrócić z medalem.
2: Podziękowania oczywiście kierujemy także do redaktora Ignacego Chodowskiego, który tutaj kierował całym naszym zespołem i organizował nasze wspaniałe spotkania co poniedziałek. Im więcej tego czasu było, tym więcej śmiechu się pojawiało, zwłaszcza w momentach, w których mogliśmy ten śmiech pokazać. I czasami niestety, szanowni państwo słuchacze, też mieli okazję usłyszeć dziwne dźwięki z naszych ust.
1: Tak, często się na pewno państwo zastanawiali, co my tutaj robimy, ale po prostu możemy powiedzieć teraz śmiało, że o godzinie 19.49, zaraz 50 w poniedziałek 29 czerwca kończymy ten sezon programu Po drugiej stronie siatki. Dzisiejszy program, tak jak już wcześniej wspominałem, realizował Krzysztof Kruk. Moim dzisiejszym współprowadzącym i współbratem w tym projekcie był pan Michał Chrapowicki.
2: Dziękuję serdecznie. Bajo jajo.
1: Kłaniam się nisko, przy mikrofonie był z wami Ignacy Chodowski i bardzo dziękujemy państwu za ten sezon. No i na koniec co? Piosenka, która z tą audycją musi się po prostu kojarzyć, czyli Lech Janerka i jego rower. No i już oczywiście zepsułem końcówkę, ale mam nadzieję, że nie będą mieli państwo mi tego za złe. Do zobaczenia, być może po wakacjach, a jak nie, to na trasie, na siatkarskich różnych miejscach.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Witajcie, nazywam się Arkadiusz Jakubik. Słuchajcie programu Polskie Nagrania, bo warto słuchać polskiej muzyki. Dlaczego? W moim wypadku, bo tylko wtedy mam szansę, żeby zrozumieć w pełni tekst. Dlatego też kocham polską muzykę i słucham polskich nagrań. Pozdrawiam.
2: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
3: Złośliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
2: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
4: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

0: A taką piękną kompozycję napisał Jerzy Rogiewicz, zaśpiewał Bartłomiej Topa. Fani 1670 wiedzą, że to jest właśnie piosenka pochodząca z tego serialu. A rozpoczynamy nią dzisiaj, ponieważ ostatnie to nasze spotkanie w tym sezonie, który podsumowuje rok 2025-26. Na Adam Czycha i Bartłomiej Topa to było jedno z naszych otwarć w ostatnich miesiącach. Zastanawiałem się, które otwarcie zapamiętałem najmocniej, no i chyba z Adam Czychą. To było zaraz na samym początku, więc postanowiłem wrócić do tego utworu, też z nadzieją, że kolejne hiciory przyniesie kolejny sezon, który wielkimi krokami nadchodzi. Sezon serialowy, ale oczywiście sezon polskich nagrań też nadejdzie, ale dopiero po wakacjach. Niemniej jednak przed nami jeszcze 2 godziny, żeby podsumować i posłuchać sobie utworów, które w polskich nagraniach nam grały, które nam się, chyba mogę powiedzieć, tą liczbie mnogiej podobały i które dzisiaj rozbrzmiewać będą jeszcze raz. Dzień dobry, dobry wieczór, tak delikatnie też powiem, choć mówiłem tak zawsze. Tomek Kowalewicz, kłaniam się nisko, dzisiaj bardzo gorąco, pora choć już po godzinie 20, to temperatura jakby mniej więcej południe było. Wytrzymamy to, mam nadzieję. Trochę chłodniej będzie później. Tę temperaturę prawdopodobnie podniosą dzisiaj jeszcze utwory, które za chwilę będą rozbrzmiewać, no więc trzeba przygotować się i jakoś zaopatrzyć się w dużo wody. Może za chwilę będzie też chłodniej na powietrzu, więc no, jakoś przetrwamy. No, rozpoczniemy sobie nasze przesłuchiwanie płyt, które już kiedyś słyszeliśmy w polskich nagraniach od Michała Wiraszko, który po wielu latach przygotowań, zapowiedzi, nawet trochę odgrażania się też w końcu podrzucił nam swój pierwszy solowy album, który mówi wprost, tak młodo się nie spotkamy, jakże to piękna prawda, która podsumowuje wszystko, co dotyczy naszego życia, ale Michał też cofnął się do dzieciństwa i opowiedział kilka ważnych historii z tamtych czasów, dzieciństwa, czy raczej młodości, bo piosenka Dwie Wieże, która za chwilę rozbrzmiewać będzie w polskich nagraniach, odnosi się do początku XXI wieku, a wtedy już i ja, i Michał byliśmy ludźmi, którzy myśleli bardziej o przyszłości, a nie o dzieciństwie, więc to jest opowieść o tym, no a potem także zaśpiewa mistrz polskiej piosenki, czyli Lech Janerka, który będzie gościem Michała Wiraszko, to wszystko z jego debiutanckiego albumu. No to zapraszam do godziny 22 polskie nagrania, podsumowanie tego, co grało nam w polskich nagraniach od października 25.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości,

Awatary to Michał Wiraszko z solowego albumu z gościnnym udziałem Lecha Janerki, no a wcześniej Michał Wiraszko także z utworem Dwie wieże, piosenki pochodzące z albumu Tak młodo się nie spotkamy, albumu nominowanego do Fryderyka w kategorii muzyka rockowa. No to jeszcze jedna płyta, która Fryderyków dużo dostała, tym razem to Kasia Linz. Z ostatnich Fryderyków Kasia wychodziła jako absolutna zwyciężczyni, no bo jednak została ogłoszona artystą, artystką roku. No, chyba nie ma ważniejszego wyróżnienia, jeśli chodzi o przynajmniej ten zestaw nagród. Oczywiście kontrowersji wiele, bo Kasia Linz nagrała płytę z piosenkami Republiki Obywatela GC, no więc niektórzy oburzyli się, że jak można nagradzać za interpretację, a nie za własne autorskie rzeczy. No ale wyszło jak wyszło, trzeba uczciwie przyznać, że Kasia Linz nagrała bardzo ciekawą płytę, bardzo dobrze przerobiła te utwory, świetnie przetrawiła je przez swoją wrażliwość, być może stąd ta tak wielka popularność. Zapytaj mnie, czy cię kocham, to po raz pierwszy, a potem zabieram was na wycieczkę Paryż-Moskwa 17:15. Kasia Linz przed wami.

Kasia Linz, obywatelka KL, to Paryż, Moskwa, 17.15, a wcześniej także utwór Zapytaj mnie, czy cię kocham, płyta, która dała Kasia Linz 3 Frederyki, w tym podobno ten najważniejszy w kategorii artysta, artystka roku. 23 minuty po godzinie 20. W polskich nagraniach słuchamy płyty, które już w tej audycji pojawiały się w przeszłości, ale z jakiegoś powodu na ostatnie spotkanie w tym sezonie powracają. Powraca m.in. Błażej Król, który nagrał bardzo dobry album, ale to nie jest jakaś niespodzianka, bo Błażej Król to jest akurat człowiek z tego zestawu artystów, którzy negatywnie nas raczej nie zaskakują, eksperymentuje dużo. W ostatnim czasie jakoś przybliżył się do muzyki popowej, ale ciągle jest to na bardzo wysokim poziomie muzyka. A w ostatnim czasie powrócił nawet do lekkiego rocka. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale na pewno na ostatniej płycie nie brakuje gitar, które na jakiś czas Błażej przecież porzucił. No to trzy, ale jest taka piosenka Trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. To utwór, który pojawi się w polskich nagraniach zaraz po tym, jak posłuchamy kompozycji Strzeż mnie. Przypomnę, wszystko pochodzi z solowej ostatniej płyty Błażeja Króla.

Błażej Król z albumem Popiół, ostatnia solowa płyta Błażeja, bardzo dobrze przyjęta przez słuchaczy i przez krytyków. 28 minut pozostaje do godziny 21. Błażej to już wyjadacz na polskiej scenie, natomiast jest też sporo debiutantów bardzo obiecujących, wśród nich Zuta, czyli duet, który no, bardzo rozpycha się na scenie i nie zamierza tej sceny w najbliższym czasie odpuszczać. Jeśli jeszcze Zuty nie spotkaliście, to podejrzewam, że i tak prędzej czy później to nastąpi. Zespół rockowo-popowy z Poznania, który ma już na koncie debiutancką płytę, pięknie nazwaną To dopiero początek. Nie wiem, czy to groźba, zapowiedź, obietnica. Każdy niech definiuje to sobie sam. Niemniej jednak na pewno z tej płyty w polskich nagraniach teraz dwa utwory. Nie to nie. Zuta z gościnnym udziałem Jacko Brango, a potem także Zwierciadło. Proszę słuchać, a jeśli ktoś nie zna, to także poznawać.

Zuta w polskich nagraniach, debiutancki album zatytułowany To dopiero początek. Wśród debiutantów znajduje się także grupa Staw, zaprzyjaźniona z nami tarnowska kapela, która już wystąpiła na scenie w Centrum, no a potem zaprezentowała swój pierwszy album. Być może będzie okazja, by posłuchać go w Lublinie ponownie. Zobaczymy, co przyniesie nowy sezon, natomiast z przyjemnością sięgam do dwóch utworów, które na tej płycie się znalazły. To jest propozycja dla tych, którzy lubią trochę cięższego grania, Przepowiednia i Pępek, propozycje od zespołu Staw teraz przed wami.

Zespół Staw w polskich nagraniach, debiutancka płyta, która przyniosła sporo dobrego grania. Grania, które słyszeliśmy także na scenie w Centrum kilka miesięcy temu. 11 minut pozostaje do godziny 21. No to pozostaniemy przy tym gitarowym graniu, zwłaszcza, że kolejna grupa, która ma na koncie debiutancki album. Brzmi to dość zabawnie, ponieważ w składzie muzycy znani doskonale z zespołów, które osiągnęły sukcesy w latach 80., 90., no ale w takim zestawieniu pojawili się po raz pierwszy. Przypadek sprawił, że postanowili nagrać wspólnie płytę. Ci ludzie to Darek Budkiewicz, którego możecie kojarzyć z armii, Stefan Machel to grupa TSA, Marcin Papior, reprezentant zespołu Piersi, no i na wokalu Tomek Olejnik, Proletariat oryginalnie, no ale tutaj jako kosmici nagrali bardzo kosmiczną i bardzo dobrą płytę w polskich nagraniach. Przypominamy ją jeszcze raz.

No i tacy to właśnie kosmici. Dom, a wcześniej także kompozycja, która nazywa się Zatrzymam Cię. Kosmici, czyli supergrupa na polskiej scenie, która na razie ma jedną płytę, ale wiele wskazuje na to, że tych płyt będzie dużo, dużo więcej. Niecałe dwie minuty dzielą nas od godziny 21. To jeszcze jeden kosmita zamknie nam to spotkanie i to absolutny kosmita, bo Hubert Dabaczewski, czyli spięty chyba do tej kategorii nieprzewidywalnych artystów, bardzo należy. Zaczynaliśmy go poznawać z formacją Laocze, ale Laocze to już przeszłość. Teraz spięty stawia na płyty solowe, różnorodne, bo trudno znaleźć wspólny mianownik tych płyt, które już się pojawiły, a było ich przynajmniej 3, a może nawet i 4. Ta ostatnia to płyta zatytułowana na Full HD, inspirowana przede wszystkim tańcem, ale w każdej jakby odmianie, i tej tradycyjnej, i tej dyskotekowej, i tej bardziej klasycznej. Wszystko można to odnaleźć. Można też tańczyć przy tej płycie, bo tak została ona napisana, ale można też się wsłuchiwać w ciekawe teksty, bo akurat w przypadku spiętego ta warstwa liryczna jest bardzo, bardzo ważna. Posłuchamy jednego utworu z ostatniej płyty, Stan podgorączkowy sobotniej nocy. To w pewnym sensie też można nawiązać i skojarzyć z tańcem. Przed wami spięty.

stan podgorączkowy sobotniej nocy to Spięty z albumu Full HD, ostatnia solowa płyta Spiętego, bardzo ciekawa, rok 2025. No to jeszcze Daria w polskich nagraniach, Daria ze Śląska, która z trzecim albumem już do nas wyskoczyła, szybko jej to idzie, bo rok mija i dostajemy kolejne piosenki od Darii. Widocznie ma dużo do powiedzenia i dużo do wyśpiewania, ale to dobrze, bo każda kolejna płyta jest przeurocza, przejmująca i dająca dużo do myślenia. Podobnie jest z albumem Halo, co jest grane. No to jest dobre pytanie w kontekście tych piosenek, bo dużo tutaj odpowiedzi znajdziecie. A Daria zaśpiewa wam między innymi o wariatce, a więc o takiej pani, która, a może i panu, który siedzi w oknie i wszystkich obserwuje i komentuje, a potem będzie także o panu, o panie, panu, panu z Warszawy, który też ma dużo na sumieniu, no ale to już wam wszystko Daria opowie. Kolejna bardzo dobra jej płyta.

Pany ze stolicy, a wcześniej Wariatka, piosenki pochodzące z ostatniego albumu Darii ze Śląska, albumu zatytułowanego Halo, co jest grane. A skoro pytamy, co jest grane, no to zajrzyjmy na sceny, które rozpalały publiczność w ostatnim roku, albo też trochę wcześniej, ale potem te koncerty stawały się zapisem historii, zamieszczonym na przykład na płycie winylowej. Tak zrobił Kev Fox i Andrzej Smolik, którzy to swój, no, w pewnym sensie bardzo wyjątkowy koncert podczas ubiegłorocznej edycji Cavatina Guitar Festival zarejestrowali, a potem wydali na winylowej płycie. Koncert wyjątkowy dlatego, że muzykom towarzyszyła na scenie Cavatina Philharmonic Orchestra, no i wszystkie zagrane wtedy utwory Andrzeja Smolika i Keva Foxa nabrały bardzo poważnych, ale i też przepięknych aranżacji. No to wróćmy do tego koncertu na moment, podsumowując najciekawsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy. Andrzej Smolik, Kev Fox i płyta, którą bardzo, bardzo wam polecam. Live at Cavatina Hall.

0: Philharmonic Orchestra and Mr. Stanley Dodds. Mr. Andrzej Smolik. Dziękuję, Roberto. Dziękuję, Kasper. Arek. Jesteście najlepsi. Dobranoc.
1: I Zbyszek.
2: Andrzej Smolik, Kev Fox i wspomnienie koncertu ubiegłorocznego z festiwalu Cavatina Guitar, gdzie obok muzyków pojawiła się także Cavatina Philharmonic Orchestra. Ten koncert zarejestrowany został na płycie winylowej w limitowanej edycji, być może jest jeszcze dostępny. Podobne wydawnictwo, chociaż z zupełnie innymi piosenkami rzecz jasna, zaproponował swoim fanom Jakub Skorupa jakiś czas temu bardzo limitowany nakład 250 winyli, pewnie już go nie ma. Koncert z Wrocławia, chociaż tak naprawdę Jakub Skorupa jakby się uparł, to mógłby wydać wszystkie koncerty, bo pomysł na trasę był taki, by wszystkie występy rejestrować. No ale padło na stolicę Dolnego Śląska. Bardzo to dobry koncert, zresztą jak i sama twórczość Jakuba Skorupy. No to i do tego występu zajrzyjmy sobie. Dwie piosenki przed nami.
3: Ty teraz milcz, ja tymczasem

czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę.

0: Lżejsze. Dziękujemy.
1: Jakub Skorupa i pomysł koncertu, który narodził się podczas trasy koncertowej z albumem Zeszyt II. Bardzo polecam to wydawnictwo, jeśli jeszcze jest dostępne, bo przypomnę, zostało wydane tylko w 250 egzemplarzach płyty winylowej. Trochę więcej egzemplarzy wydała Edyta Bartosiewicz ze swoim ostatnim koncertem. Koncertem także wyjątkowym i przepięknym, bo zarejestrowanym w Teatrze Wielkim Operze Narodowej 12 grudnia 2025 roku. Tutaj, podobnie jak w przypadku Kewa Foxa i Andrzeja Smolika, artystce towarzyszyła niezwykła orkiestra, w tym przypadku Sinfonia Warszawia pod batutą Daniela Nosewicza. No więc największe hity Edyty Bartosiewicz znowu wybrzmiały w innym klimacie. Ten klimat można było poczuć w ubiegłym roku też w wakacje, bo Edyta Bartosiewicz, zanim zabrała się za nagrywanie tej płyty, to wcześniej zagrała serię koncertów podczas Letniego Brzmienia, gdzie też na scenie pojawiła się bardzo duża orkiestra, no ale utwory, które śpiewała Edyta Bartosiewicz, wzbudzały przeogromne zainteresowanie, wielki aplauz, mnóstwo wspomnień, więc chyba nie jest żadnym zaskoczeniem, że taki koncert potem pojawił się na rynku. No to co, słuchamy Edyty Bartosiewicz. Na te utwory sprzed lat to Nieśmiertelna, Dzień i Sen.

Edyta Bartosiewicz z Przepięknym Snem, a wcześniej także z Nieśmiertelną Jenny. Koncert zarejestrowany w Teatrze Wielkim Operze Narodowej pod koniec 2025 roku. To teraz z występów przenosimy się raz jeszcze do płyt studyjnych. Audiziel to formacja, która w polskich nagraniach pojawiała się w tym sezonie wielokrotnie. Bardzo ciekawy zespół stworzony przez muzyków wcześniejszych Obrazków. Nie zagłębiając się już zbyt szczegółowo w historię, Obrazki to zespół, w którym przez lata śpiewała Monika Dejk-Ćwikła, no i jej tragiczna śmierć przerwała historię także i muzyczną. Kilka miesięcy muzycy potrzebowali, by otrząsnąć się po tym zdarzeniu, no a potem powrócili właśnie z formacją Audiziel. Totalnie w innym klimacie. Tutaj króluje muzyka progresywna, muzyka rockowa, no i oczywiście goście, którzy robią imponujące wrażenie, wśród nich m.in. Derek Sherinian, którego możecie kojarzyć z formacji Dream Theater, i właśnie jedna z tych kompozycji teraz w polskich nagraniach przy okazji wspomnienia debiutanckiego albumu, który pojawił się w zeszłym roku, albumu The Finest Hour. Proszę posłuchać, jak pięknie grają ci muzycy.

Zespół Oude Ziel w polskich nagraniach, ich nazwę tłumaczy się po holendersku Stara Dusza i faktycznie tę starą duszę na debiutanckim albumie można odnaleźć. Oude Ziel niemal na finał, natomiast kto inny zakończy ostatnie polskie nagrania w tym sezonie? Już przyzwyczailiśmy się do jazzu, który dominuje w ostatnich minutach polskich nagrań, no i nie inaczej będzie także dzisiaj. Formacja Nene Heroine dostała to zaszczytne miano, aby być finalistą ostatniego odcinka, a że to zespół wybitny, z fantastyczną muzyką, to płyta czwarta, po prostu czwórka, musiała znaleźć się na samym końcu tego podsumowania. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, tak jak i za 37 odcinków polskich nagrań w tym sezonie. Mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się po wakacjach, no a przez najbliższe 3 miesiące proszę szukać, proszę nie zostawiać polskiej muzyki gdzieś daleko, bo trafiają się rzeczy wybitne i myślę, że w te 3 miesiące uda wam się także i takie odnaleźć. Ja też postaram się je zebrać, żeby w październiku podsumować, co przyniosły nam wakacje, no i rozpocząć kolejną, mam nadzieję, też piękną przygodę z polskimi brzmieniami. No a póki co życzę dobrych wakacji, ciepłych, może nie tak jak w ostatnich dniach, ale przede wszystkim pogodnych i niech Radio Centrum i polska muzyka będą z wami. Tomek Kowalewicz, wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć!

To nie jest muzyka, która zazwyczaj tu gości, ale dziś no zrobiłam wyjątek i nawet dla tej muzyki poprzestawiałam wszystko i pewnie też wydłużyłam to nasze dzisiejsze spotkanie, no ale nie umiałam inaczej, bo najnowsza płyta Muse, The Wow Signal, jest naprawdę wspaniała. Jest na niej wszystko. Karkołomne solówki gitarowe, disco lat 80., gotyk, jak chociażby było słychać w tych organowych wstawkach przed chwilą. Nawet techno można na tej płycie odnaleźć. A mimo tej wielości gatunków, mimo tego wprawiania nas w taki zawrót głowy od tego przepychu, album jest moim zdaniem niesamowicie spójny, układający się w jedną opowieść, która jest bardzo w stylu grupy Muse, ale też z ambicją na stworzenie czegoś naprawdę wyjątkowego. Jest to płyta podniosła, więc jeśli nie lubicie patosów w muzyce rockowej, to może być trochę problem. Niemniej dajcie Muse szansę, bo poza patosem są tu po prostu dobre piosenki. Matt Bellamy i spółka napisali wiele dobrych melodii, które być może sprawdzą się nawet bez tych wszystkich godnych podziwu, ale wciąż ozdobników. Za nami Shimmering Scars, chyba jeden z najspokojniejszych, jeśli nie najspokojniejszy i najbardziej podpadający pod balladę utwór na tej płycie, żeby choć trochę wpasował się w tę audycję, czyli jaką? Muzykę introwertyka w Radiu Centrum. Barbara Repeć, dobry wieczór. Trudno w to uwierzyć, ale dojechaliśmy do końca tego sezonu. Przed nami wakacje akademickie, w tym przerwa od audycji aż do października. I jako, że wakacje i upały, to i nas trochę teraz dopadnie taki bardzo letni klimat.

będzie trochę słychać wiatrak, ale bez niego jest tutaj naprawdę nieznośnie. Tomicki niedawno wydała nowy album, ale nie zdążyła z nim trafić do muzyki introwertyka. Trafiła za to dziś z ponownym wydaniem swojego świetnego albumu Puberty z okazji jego 10-lecia i tym naprawdę, naprawdę dobrym coverem utworu One Direction. Ktoś pamięta One Direction? No właśnie nie, a Micki chyba każdy kojarzy. No właśnie, a wcześniej zagrała dla nas De La Say, artystka, która przez dłuższy czas pisała dla innych, a w 2020 w pandemię w końcu nagrała coś swojego i to z powodzeniem, bo przyszły też kolejne po tym albumy, w tym zeszłoroczny krążek Crying Over Beauty, który utworzył właśnie utwór Trouble, słyszany przez chwilę. Jeśli pomyśleliście, że to brzmi dziwnie podobnie do największego hitu w Sharon Van Etten, to przyznam, że też cały czas mam takie wrażenie, ale może nie będziemy teraz tutaj nikomu wytykać żadnych plagiatów. Zamiast tego zajrzymy sobie na zeszłoroczny album Sharon, pierwszy napisany z jej zespołem, co jak przyznała sama artystka, było paradoksalnie dość wyzwalające, choć wymagało ważnej decyzji odpuszczenia sobie, kontrolowania wszystkiego. A także myślę, że dużego zaufania i też współpracy. Wyszło naprawdę, naprawdę ładnie. To Sharon Van Etten.

odkryć. To zapowiedź nowego albumu, tym razem już autorskiego, bo niedawno nagrała także covery i może uda się w przyszłym sezonie któryś z nich zmieścić w audycji Muzyka Introwertyka. Ale póki co mamy za nami zupełnie nowy utwór, a przed nami fragment z płyty Live, która także ukazała się w tym roku. To tak, by przekonać tych z Was, którzy może do tej wokalistki jeszcze przekonać się nie mieli okazji. Heather Nova, raz jeszcze.

Dzisiaj trochę pechowy dzień, jeśli chodzi o upał i o różne inne kwestie oraz to, że prawdopodobnie nie słychać się radia teraz w internecie. No, bardzo wielka szkoda. Ostatnia audycja, a

Być może nas nie słychać. Dajcie znać w ogóle, czy wy możecie słuchać Akademickiego Radia Centrum przez internet. Może jest jakiś jeszcze trik, żeby to uruchomić przed końcem audycji. Heather Nowa, jest coś w tym głosie, co porusza. Myślę, że zwłaszcza na żywo. Potrafi śpiewać z przejęciem, potrafi być naprawdę nostalgiczna i delikatna, ale potrafi też śpiewać niesamowicie zmysłowo. Heather Nowa. Teraz muzyk, który odważnie podkreślił grubą kreską dotychczasową twórczość i postanowił zacząć od nowa, tym razem inaczej. Michael J. Benjamin. Być może pamiętacie jego folkowe ballady. Dziś jako Virgil WX zwrócił się w stronę bardziej gitarowej, indie-rockowej muzyki, czy nawet momentami trochę alternative country się tam pojawia. Ja mam z tą jego muzyką pewne skojarzenie, ale na razie nie podpowiem. Może też będziecie mieli za chwilę podobne. Virgil WX.

już piszecie na 515 515 982 i także na Facebooku, że strona Radia Centrum nie działa, ale radia można przez internet słuchać za pomocą innych stron. Może to komuś się jeszcze do czegoś przyda do końca tej audycji. A u nas już chyba wszystko jasne. Dobór środków muzycznych, no i tych poetyckich w muzyce Vergila przywołał na myśl dawny utwór The National, przynajmniej u mnie. Czy ktoś z was miał podobnie? Dajcie koniecznie znać. Druga połowa naszego dzisiejszego spotkania będzie już, jak było słychać zresztą, bardziej akustyczno-folkowo zadumana. A zaczniemy od kolejnego tym razem nieco szalonego skojarzenia, które mnie nawiedziło, bo okładka albumu, który nam za chwilę zagra, jakoś tak dziwnie skojarzyła mi się z powieścią Williama Faulknera As I Lie Dying, choć ta muzyka ani sama okładka tak naprawdę nie mają z tą powieścią czy z jej tematyką nic wspólnego. Nie ma tam żadnego naturalizmu ani niczego takiego. Niemniej czasem takie myśli dziwne nas nawiedzają zupełnie bez powodu. Płyta to Ghosts in the Park, a jej autor to oczywiście Bruce Sword, multiinstrumentalista, producent, no i frontman The Pineapple Thief. Czy ta muzyka jest inna niż jego macierzystego zespołu? No nie, ale powiedzmy sobie szczerze, czy sięgamy po albumy Björna Risa, czy właśnie Bruce'a, żeby to było coś zupełnie innego niż ich oryginalne kapele? No nie do końca. Przyciąga nas ten sam urok delikatnego, klimatycznego, czasem wręcz akustycznego, progresywnego grania. I nie inaczej jest tutaj. Choć można spośród piosenek Bruce'a Sorda na tym nowym albumie wybrać elementy bardziej spokojne, bardziej folkowe, co dzisiaj niniejszym czynię.

Dzisiejszą audycję troszeczkę zdominowała awaria, ale chciałam powiedzieć przy okazji, że bardzo, bardzo serdecznie Was pozdrawiam, bo teraz dopiero dowiedziałam się, jak wiele osób słucha i jak wiele osób reaguje, gdy coś się wysypie. Bardzo pozdrawiam tych, którzy blisko tutaj w Lublinie i tych, którzy daleko, bo słychać nas gdzieś w Finlandii, słychać nas w Zakopanem, słychać nas, można powiedzieć, że bardzo daleko i bardzo blisko. Przytulam Was z oddali przez radio i dziękuję, że jesteście. A za nami Damian Jurado. Ci z Was, którzy uważnie słuchają Radia Centrum i słuchają codziennie, spodziewaliby się tego artysty u Krzyśka Nowaka, a tu taka trochę zamiana. Krzysiek w czwartek sięgnął po nową płytę The Veils, a ja dziś po nową muzykę Jurado. Artysty, o którym też można powiedzieć, że bardzo długo tworzy i utrzymuje się na tej niełatwej przecież scenie folkowej i w podobnych klimatach. I robi to, myślę, że z dużym powodzeniem i też gracją. Lubię do niego wracać, zwłaszcza gdy nagrywa w ten sposób jak tutaj. Minimalistycznie, niedoskonale i bardzo, bardzo szczerze. Póki co mamy naprawdę gorące lato, ale ja jeszcze chciałabym na chwilę wrócić do wiosennego klimatu, przynajmniej tak będzie na początku tego utworu, chyba najładniejszej piosenki z najnowszej płyty The City is Coming to Erase Us All, a nagrał ją oczywiście Fink.

To już Chelsea Wolf. Na pewno już dotarła do was informacja, że artystka przyjedzie do Polski. Chelsea Wolf zagra 3 grudnia w warszawskiej progresji, a towarzyszyć jej będzie A.A. Williams. Wieczór mroku i emocji, tak to widzę. Dziś z tej okazji miała się też pojawić A.A. Williams w audycji, ale postanowiłam to odłożyć na jesień. Kiedyś widziałam Chelsea Wolf na żywo, choć z innym repertuarem niż ten, który będzie na jej najnowszej płycie. No bo artystka zasadniczo ma, przynajmniej jak dla mnie, 2 twarze. Black metalowo-industrialną i dark folkowo-akustyczną. Trochę skrajne są te oblicza, ale obydwa świetne, więc na pewno wrócimy sobie do tej muzyki, gdy będzie cały album. Tymczasem przechodzimy dalej. To jest jeden z utworów z cyklu zupełnie niereprezentatywnych dla zespołu, czy nawet zupełnie nie spójnego z całym albumem. Amerykańska grupa All Time Moonshine wydała nowy, świetny album, pełen wysokooktanowej muzyki rockowej, w której czuć pustynię, stoner i gniew. Jeśli lubicie takie klimaty i na przykład jesteście fanami grzybobrania, no to polecam serdecznie. Już się bałam, że nie uda mi się z ich albumu Now I Bleed zagrać dziś dla nas niczego, ale na szczęście z pomocą przyszła mi piękna ballada, która to dzieło zamyka. All Time Moonshine, Take Me Home.

to kolejny przykład tego, jak bardzo muzycy potrafią nas zaskoczyć. Chociaż dla nikogo nie jest tajemnicą, że Steve Von Teel, wokalista i gitarzysta legendarnej już chyba grupy Neurosis, jest piekielnie zdolną bestią o niezwykle wrażliwym sercu. Potrafi w sludge, post, industrial i potrafi też delikatnie i bardzo akustycznie. Znów już brzmi to tak jak muzyka odkryta po latach, a nie coś, co zostało nagrane zaledwie rok temu. Niespieszna aranżacja chyba ma za zadanie nas utulić w ciemności i tylko ten lekko chropowaty głos Von Teela zdradza emocje. Ja zdradzę, że bardzo się cieszę, że udało mi się jednak wrócić do radia w tym sezonie. Mam nadzieję, że wam też to sprawiło jakąś tam przyjemność i radość i że nie zapomnicie włączyć audycji także w pierwszy poniedziałek października, bo wtedy wrócimy z jesienną ramówką. Gdyby coś się zmieniło, to oczywiście wszystko napiszę wam na Facebooku audycji Muzyka Introwertyka. A tymczasem dobrych wakacji dla tych, którzy odpoczywają oraz pięknego, owocnego lata dla tych, którzy jednak muszą trochę popracować. Dzięki, że jesteście. To naprawdę zmienia wszystko na lepsze. Nie przestraszcie się teraz, ale na koniec pozwolę sobie na taki dość ostateczny w wymowie kawałek, dlatego, że go bardzo, bardzo lubię. Gdy grupa The Killers pracowała nad płytą Day and Age, a potem wydała ten album, ich celem było stworzenie takiego mimo wszystko radosnego krążka, na pewno takiego dość energetycznego albumu. Dlatego może zaskoczyć i pewnie do dziś niektórych zaskakuje bardzo smutny i bardzo mroczny finał tej płyty. Ale też słowa, które tutaj sobie prywatnie, po cichu, co tydzień od jesieni powtarzam za każdym razem, gdy żegnam się z wami po audycji i wyruszam swoim starym autem w prawie 100-kilometrową drogę do domu. Good night, travel well. Dobrej nocy i do usłyszenia za 3 miesiące.

0: Radio Centrum. Centrum.
1: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem, wiem.

Mama, une tasse.

Centrum. Najwięcej rocka w mieście.